endgültig, vollständig, leer. Abstieg und Zerfall.

Einstürzen!

Shout out!

love you anymore.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki się kłania. Mamy dzisiaj 23 czerwca. 174 dzień w roku. Do końca 191 dni. Imieniny obchodzą Agrypina, Albin, Anna, Arystokles, Atanazy, Edeltruda, Jan, Józef, Maria, Sydonia, Wanda, Zenon i Zenona. Wszystkiego najlepszego. W Estonii obchodzą Dzień Zwycięstwa, w Luksemburgu urodziny Wielkiego Księcia, a w Nikaragui, Ugandzie i Polsce mamy Dzień Ojca. Fish Emade tworzyło przed nami w utworze Ojciec.

Co takiego w Polsce się wydarzyło 23 czerwca? W roku 1873 w Gdańsku uruchomiono tramwaj konny. Tararara. W 1949 roku rozpoczęto budowę nowej huty. To jest makabra. Komuchy sobie wybudowały miasto komunistyczne, które w pewnym momencie pokazało im tak zwanego wała i w latach 80. poważnie się od komuchów odwróciło i tam były największe zadymy w Krakowie. Taka jest prawda. Dobra, można mówić, że nowa huta to taki sztuczny twór, ale to miasto już ma swój charakter i da się go lubić. Ja mieszkałem przez chyba 2 lata w Nowej Hucie, w tej starej Nowej Hucie i naprawdę tam się miło mieszka. W 1957 roku Telewizja Polska wyemitowała premierowe wydanie programu dla dzieci Misie z Okienka. Istnieje legenda, bo ten miś szedł na żywo. Jak ktoś nie wie, co to było, to tam było takie okienko otwierane, takie zdobione z serduszkami, jak w kiblu takie. No i ten facet gadał z takim pluszakiem. Ten pluszak się ruszał i gadali o różnych rzeczach. No takie dziecięce tematy. I podobno, jak się to okienko zamyka, gość mówi dzień dobry, i on powiedział, teraz kochane dzieci, pocałujcie mnie w dupę. I to poszło w eter, ale po latach, nikt tego generalnie nie słyszał, to była plota, się okazało po latach. Nic takiego nie miało miejsca, drogie dzieci. Miś będzie was tylko całował w policzki. W roku 2000 we Wrocławiu odsłonięto kolumnę Chrystusa Króla Wszechświata. Oto Polska właśnie. Ci, co tam odsłaniali, to pewnie głosowali na Lolka. Tak jest prawda. W roku 1974 na 10 Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Republice Federalnej Niemiec Polska, mająca już zapewniony awans do drugiej rundy, pokonała w 3. meczu grupowym Włochy 2-1. Mecz legenda, fantastyczny gol Dejny, podczas strzału urwał mu buta podobno, but się rozwalił. Jeden z najlepszych meczów w historii polskiej reprezentacji ever. Ja go niestety nie oglądałem. Ja miałem 9 lat wtedy i nie oglądałem, bo się rozchorowałem i leżałem w łóżku. I tylko słyszałem, jak, bo to była Zawoja, w Zawoju byłem w wakacje. Ja tylko słyszałem, jak górale darli się i te wszystkie gol niosło po tych halach Beskidu Żywieckiego. Jedyny mecz, który nie oglądałem wtedy. Do tej pory to pamiętam. Leżałem w łóżku i przeżywałem to strasznie. A potem jeszcze po latach wyszło, że Gadocha dziubnął te 20 tysięcy papierów, które Argentyńczycy podobno mieli dać naszej drużynie za to, że pokonamy Włochów. Pokonaliśmy. To jest na zasadzie woźnego, który załatwiał matury. Brał pieniądze, jak dziecko zdało maturę, to pieniądze zatrzymywał, jak oblało, to oddawał i wszystko było okej. Okay. W roku 2006 w należącym do Steve'a Irwina Australia Zoo w Queensland padła w wieku ponad 170 lat samica żółwia słoniowego o imieniu Harriet, przywieziona przez Charlesa Darwina z wysp Galapagos. 170 lat. To jest wiek konkretny. Słuchamy 2 utworów. Złe misie, Świetliki i Kasia Nosowska oraz grupa Skowy w utworze Jezus Chrystus Królem Polski.

0: Co na świecie 23 czerwca się wydarzyło? Mało, tylko dwie rzeczy. W 1868 roku Amerykanin Christopher Sholes opatentował pierwszą zdatną do wykorzystania praktycznego maszynę do pisania, a w roku 1894 w Paryżu powołano Międzynarodowy Komitet Olimpijski, MKOL. No i już. Przez lata udawali, że wszyscy są amatorami. W końcu pewien pan, który się nazywał Samaranch, puknął się w głowę i powiedział: dajcie spokój, przecież to od dawna wszyscy zawodowo grają w te wszystkie dyscypliny różne sportu. No i dopuścił zawodowców do olimpiady. Bardzo słusznie. To wszystko. Mamy jeszcze różne święta od czapki, Dzień Służby Publicznej, Międzynarodowy Dzień Wdów, Dzień Wędkarza, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, Dzień Olimpijski i Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Dwa utwory przed nami, Typewriter i Lou Rankin, a potem Widow i Paradise Lost.
1: Fire! Fire! Drunk or hard talk, the typewriter bark. No 45, no bark. Ow! Louie and Red Hot Lover at all. Selassie, I live, mother typewriter again. Follow me!

poranny ze Władysław Bałtycki się kłania. 23 czerwca, teraz moja ulubiona sekcja, urodziny, zgony, skandale. W roku 1938 urodził się Alan Vega Bermowitz, amerykański wokalista punk rockowy, członek grupy Suicide oraz artysta wizualny. Urodził się na Brooklynie w Nowym Jorku. Zmarł niestety w 2016 roku. Grupa Suicide to bardzo ciekawy band. Polecam tym, którzy jeszcze nie zaznajomili się z ich twórczością. W roku 1940 urodził się Stuart Sutcliffe, basista zespołu The Beatles w latach 1960-61. Zmarł w kwietniu 62 roku w wieku 21 lat. W roku 1962 w Midland w stanie Michigan urodził się Stephen J. Shelley, amerykański perkusista, najbardziej znany jako bębniarz Sonic Youth. A w 1962 roku urodził się Chuck Billy, amerykański wokalista, członek grupy Testament. Po kolei Ghost Rider i grupa Suicide, Strawberry Fields i The Beatles, 100% i Sonic Youth, Down for Life i grupa Testament. Słuchamy.

W roku 1965, oczywiście 23 czerwca, urodził się Paul Arthurs, brytyjski gitarzysta, członek grupy Oasis. W 1955 roku w Lodi, w stanie New Jersey, urodził się Glenn Danzig, lider grupy Danzig. Wcześniej stał na czele punk-rockowej formacji The Misfits. Później założył grupę Samhain, ale najbardziej go znamy i lubimy z danzingowania. W 1975 roku w Vancouver w Kanadzie, w trakcie trasy koncertowej Welcome to My Nightmare, Alice Cooper spadł ze sceny, w wyniku czego złamał sobie kilka żeber i odniósł obrażenia głowy. W roku 1990 podczas występu na Glastonbury Festival grupa The Cure przerywa występ podczas grania Fascination Street, aby policyjny helikopter mógł ratować kobietę, która zostaje prawie zmiażdżona przez nadgorliwy tłum. To by była dopiero ulica fascynacji. Cztery utwory przed nami. Rock and Roll Star i grupa Oasis, Mother i Danzig, Feed My Frankenstein i Alice Cooper, a potem Fascination Street i grupa The Cure.

No i dobrnęliśmy do końca. 23 czerwca w 1990 roku 13-letni Keith Sorrentino złożył przeciwko Madonie pozew o $500,000, twierdząc, że cierpiał na koszmary i problemy z moczeniem łóżka po incydencie przed domem Madony, kiedy rzekomo rzuciła go na ziemię. Nie jest podane, czy chłopak kasę dostał. Muszę pogrzebać i poinformować, bo to porządna sprawa. Porządna, ciekawa. W roku 2000 w Płońsku w wieku 36 lat w wypadku samochodowym zginął Bogdan Łyszkiewicz, krakowski muzyk, gitarzysta, klarnecista, kompozytor i autor tekstów. Lider zespołu Chłopcy z Placu Broni, zaliczany do legend polskiego rocka lat 80. i 90. 23 czerwca w roku 2025 gitarzysta U2 The Edge został obywatelem irlandzkim podczas ceremonii w Killarney w hrabstwie Kerry. The Edge urodził się w Essex w Anglii w rodzinie walijskich rodziców i w związku z tym nigdy nie posiadał obywatelstwa irlandzkiego, mimo że mieszka w Irlandii od pierwszego roku życia. No lepiej późno niż wcale. W roku 2016, po procesie, w którym zeznawali trzej żyjący członkowie Led Zeppelin, ława przysięgłych orzeka, że nie są winni plagiatu wstępu do Stairway to Heaven z piosenki Taurus zespołu Spirit z 1968 roku. W 2018 roku sprawa zostaje ponownie skierowana na rozprawę ze względów technicznych, ale została podtrzymana w orzeczeniu z 2020 roku. I to jakiś brazylijski serial w sprawie w tym Stairway to Heaven. Faktem jest, że tam trochę było podobnych rzeczy, no ale dajcie sobie siana, drodzy ludzie. Dobra, słuchamy. Frozen, Madonna. Potem Jesteśmy Nieśmiertelni, Chłopcy z Placu Broni, Sunday Bloody Sunday i grupa U2, a na koniec Stairway to Heaven, grupa Led Zeppelin. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, do jutra. Nie oglądajcie za dużo tych Mistrzostw Świata, bo tam głupoty teraz lecą. Najlepsze mecze będą od ćwierćfinałów, od 1/8, od tej fazy pucharowej. Póki co, słyszymy się jutro. To był Poranny Zew, Władysław Bałtycki. Pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Domy wykonane z ekstrementów. Masajowie to afrykańska półkoczownicza grupa etniczna zamieszkująca Kenię oraz północną Tanzanię. Dzięki swoim charakterystycznym zwyczajom oraz zamieszkaniu w dostępnym terenie są jedną z najlepiej znanych afrykańskich grup etnicznych. Masajowie, budując domy, polegają na lokalnych, łatwo dostępnych materiałach i miejscowej technologii. Tradycyjny masajski dom jest skonstruowany dla ludzi, którzy ciągle się przemieszczają, więc jego trwałość jest bardzo mała. Chaty mają kształt owalu lub koła i są budowane przez kobiety. Szkielet domu jest budowany z drewnianych tyczek, wbitych bezpośrednio w ziemię i przeplecionych mniejszymi gałązkami. Taka konstrukcja jest następnie oblepiana mieszanką błota, trawy, krowiego obornika oraz popiołu. Małe domy mają część sypialną, strefę gotowania, czasami spiżarnię i niewiele więcej. Nie ma prądu, bieżącej wody ani toalety. Żadnych luksusowych udogodnień. To domy ludzi, którzy i tak spędzają dni na zewnątrz i używają swoich domów tylko do spania, gotowania oraz innych podstawowych potrzeb.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bull Mastiff. Kiedyś był postrachem kłusowników, dziś osoby zafascynowane rasą znajdują w potężnym Bull Mastiffie wiernego przyjaciela i obrońcę. Choć te psy wyhodowano do pomocy w zwalczaniu kłusownictwa, obdarzone świetnym węchem sprawdzały się też jako posokowce i tropowce. Bull Mastiff to czworonóg o symetrycznej budowie ciała, pokazującej wielką siłę, wytrzymałość i czujność, potężnie zbudowany i mocny. Rasa została opracowana w Anglii przez leśników, którzy chcieli uchronić zwierzynę leśną przed atakami kłusowników. Psy te nie mają skłonności do pogoni za zwierzyną i samowolnie nie oddalają się od właściciela, dzięki czemu doskonale sprawdzały się jako obrońcy myśliwych na polowaniach. Dorosły, wzorcowo zbudowany pies tej rasy powinien ważyć od 50 do 59 kg, a jego idealny wzrost został określony na przedział 64-69 cm. Zaatakowany przez większego psa może dać się sprowokować. Łagodny charakter nadal łączy z dużą siłą, odwagą i umiejętnością obrony. Dlatego zaatakowany Bull Mastiff może okazać się dużym zagrożeniem dla agresora.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie, zapraszam na nowości płytowe. Dzisiaj mam zamiar przedstawić debiutancki solowy album basisty grupy Red Hot Chili Peppers, pana, który się nazywa Flea, czyli pchła. Album nazywa się Honora, albo Honora, w zależności w jakim języku wymawiamy. A wydany został 27 marca 2026 nakładem wytwórni Nonesuch. Został wyprodukowany przez Josha Johnsona. Album został zainspirowany miłością Flea do jazzu i zawiera 6 autorskich utworów, a także covery utworów oryginalnego autorstwa Eddiego Heizela i George'a Clintona, Jimmy'ego Webba, Franka Oceana i Shea Taylora oraz Ann Ronell. Flea zapewnił wokale, spoken word, gitarę basową i trąbkę. Gościnni wystąpili Tom York i Nick Cave. Johnson grał na saksofonie i instrumentach klawiszowych, a w zespole akompaniującym wystąpił gitarzysta Jeff Parker, basistka Anna Butters i perkusista Dean Tony Parks, a także Mauro Refosco i Nathaniel Walcott oraz dwa inni członkowie Red Hot Chili Peppers. Pierwszy singiel, A Plea, ukazał się 2 grudnia 2025. Do wydania dołączono teledysk wyreżyserowany przez córkę Flea, Clarę Balzary. Następnie ukazał się Traffic Lights z udziałem Yorka. Teledysk wyreżyserowany przez Nespi 5 Euro został wydany w celu promocji utworu. Trzeci singiel, instrumentalny cover utworu Franka Oceana, Thinking About You, ukazał się 11 lutego 2026. Album będzie promowany krótką trasą koncertową w maju 2026 roku. Był promowany trasą koncertową, bo mamy czerwiec przecież. Album został nazwany na cześć prababci Flea, a inspiracją były jej trudności w życiu w ubóstwie w Irlandii i imigracja do Australii. Na okładce znajduje się zdjęcie z lat 60. XX wieku przedstawiające teściową Flea Shane Bedien w Iranie. Według agregatora recenzji Metal Critic, Honora otrzymała ogólnie pozytywne recenzje na podstawie średniej ważonej ocen 75 na 100 na podstawie 14 ocen krytyków. Agregator recenzji Any Decent Music przyznał albumowi średnią ważoną ocen 7,2 na 10 na podstawie 14 ocen krytyków. W recenzji magazynu Mojo stwierdzono, że Flea ukazuje się być raczej miłym niż porywającym trębaczem, choć subtelnie ambitnym. Tymczasem The Guardian napisał, że Honora nigdy nie jest dyletantem, lecz szczerą, eksploracyjną i pełną duszy artystką. Trzeba tego posłuchać. Mnie osobiście płyta podoba się naprawdę, bo czuć w niej kawałek jazzu i czuć, że Flea myśli inaczej niż to do tej pory nas przyzwyczaił poprzez pryzmat zespołu Red Hot Chili Peppers. Mówię o myśleniu muzycznym. 10 utworów przed nami. Golden Wingship, A Plea, Traffic Lights, tutaj gościnnie Tom York, Frailed, Morning Cry, Maggot Brain, Wichita Lineman, gościnnie Nick Cave, Thinking About You, Willow Weep For Me i na koniec Free As I Want To Be. No to słuchamy. Flea, rok 2026, Honora.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kowolon Waled. Od początku XX wieku aż do roku 1993 na terenie Hongkongu funkcjonowała autonomiczna enklawa Kowolon Waled City, będące swoistym miastem w mieście, budowane bez żadnego planu i kontroli osiedle, przez prawie 100 lat było domem dla wyrzutków. W szczytowym momencie na powierzchni niewiele większej od trzech boisk piłkarskich mieszkało ponad 50 tysięcy ludzi. Kwestią czasu było wprowadzenie podstawowych zasad funkcjonowania miasta w mieście. Początkowo wodę czerpano z około 70 studni wykopanych na terenie całego miasta, te jednak zasilane były przez nielegalnie podłączone trakcje, które doprowadziły do pożaru ogromnego w 1950 roku. Po tym incydencie prąd musiał być podłączany zgodnie z normami. Drugą zasadą był limit wysokości budynków, który ze względu na bliskość lotniska Kai Tak wynosił 14 pięter. Poza tymi dwoma prawami, wprowadzonymi zresztą na zasadzie umowy społecznej, nie było żadnego zapisu prawnego, panowała pełna anarchia. Miejsce to opanowane było całkowicie przez triady, czyli chińskie organizacje przestępcze, choć dopiero w 1983 roku hongkońska policja oficjalnie przyznała, że nie jest w stanie utrzymać porządku w mieście. Mimo to na całym terenie powstawały instytucje takie jak szkoły, zakłady opieki medycznej czy nawet elektrownia. Dzisiaj w miejscu, w którym stało osiedle, rośnie park, a po anarchistycznym raju zostały już tylko wspomnienia, zdjęcia i nagrania.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2018 roku z Toulouse we Francji dotarły informacje o znalezieniu kompletnej czaszki Gomphotherium prenaicum, tego gatunku słonia żyjącego w okresie miocenu, czyli około 20 milionów lat temu. Odkrycie jest wyjątkowo rzadkie, a czaszkę znalazł rolnik podczas kopania rowu do systemu nawadniania pola. Eksperci z Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu stawili się na farmie i podczas delikatnych wykopalisk odkryli, że Gomphotherium prenaicum miał 4 kły i trąbę, którą używał do chwytania przedmiotów. Warto zaznaczyć, że to fascynujące zwierzę jest członkiem rodziny Gomphotheriidae. Odkrycie kości tego zwierzęcia jest bardzo istotne dla nauki i pozwoli na zdobycie nowych informacji na temat ewolucji słoniowatych.

0: Godnie to się tutaj tak spędzi.
1: Słuchaj, mnie też, no nie wiem co się dzieje.
0: Ty, a pokaż, ty, taki mały niebieski punkcik,
1: zobacz. Ale zobacz, więcej punktów, ale łazi pełno,
0: co to jest? Co to takiego właśnie? Ja sobie coś takiego, a spędzi,
1: na
0: patrzmy w
1: brzmi. Men!

przygotować dokumenty.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Basen nad Szanghajem. W tym mieście znajduje się hotel Holiday Inn, który oferuje dość specyficzną atrakcję dla gości. Sam hotel posiada wiele nowoczesnych pokoi i apartamentów biznesowych. Znajduje się między lotniskiem Pudong a centrum Szanghaju i posiada obszerną siłownię i salę fitness. Widoki ze szczytu rozciągają się na cały Szanghaj i jest tam tyle do zobaczenia i zrobienia, ile można oczekiwać od metropolii tej wielkości. Jednak w hotelu znajduje się atrakcja, która nie wymaga wychodzenia na zewnątrz. Na 24. piętrze hotelu znajduje się basen, którego dno wykonane jest ze szkła, a całość unosi się bezpośrednio nad ziemią, około 70 metrów nad miastem. Cały basen jest zadaszony, jednak pływanie w nim jest niepowtarzalnym doznaniem, właśnie ze względu na przezroczyste dno. Całkowita powierzchnia zbiornika to 30 metrów kwadratowych, jednak wystarczy to, aby zapewnić niezapomniane wrażenia i przyciągnąć gości hotelowych z całego świata.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałoby spotkanie hollywoodzkiej gwiazdy z psychofanką? W 2008 roku Robert Pattinson podczas zdjęć do filmu kręconego w Hiszpanii miał stalkerkę. Kobieta całymi tygodniami wystawała dniem i nocą pod jego apartamentem. Młody gwiazdor w pewnym momencie poczuł się tym wyjątkowo znudzony i chciał się jej pozbyć. A że doskwierała mu również samotność, postanowił zabrać fankę na kolację. Podczas wieczornego wyjścia cały czas narzekał na wszystko w swoim życiu, dzięki czemu następnego dnia upierdliwa fanka już nie wróciła pod jego dom. Czyżby przynudzanie mogło być sposobem na męczących wielbicieli?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Piekarz-rzeźnik Robert Hansen. Piekarz-rzeźnik Robert Hansen jest prawdopodobnie najbardziej znanym seryjnym mordercą na Alasce. Tam porywał kobiety i zabierał je na pustynię, gdzie polował na nie jak na bydło. Jeszcze bardziej przerażające było to, dlaczego nikt go nie podejrzewał. Z pozoru był idealnym, pokojowo nastawionym mężem i pracował jako piekarz. W sumie Hansen porwał aż 17 kobiet, które zawsze najpierw zabierał do swojej piwnicy, gdzie je wiązał, torturował i gwałcił. Następnie wywoził na pustynię, gdzie polował na nie z karabinem i nożem, a w końcu brutalnie zabijał. Jednak jego ostatniej ofierze udało się uciec. Dzięki jej zeznaniom policji udało się złapać Roberta. W 1983 roku został skazany na 460 lat więzienia, aż do śmierci w 2014 roku.

wszystkich przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach. Okna otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W sercu Rosji Wschodniej na wyspie Sachalin znajduje się niezwykły wulkan błotny o nazwie Pugaczewski. Co sprawia, że ten konkretny wulkan jest tak wyjątkowy? Kiedy spojrzysz na niego z góry, zaskoczy cię jego niesamowite podobieństwo do gigantycznego ludzkiego oka. Zdjęcia wykonane przez fotografa Michaija Michailowa ukazują centrum wulkanu jako źrenicę otoczoną błotnistą brązową tęczówką. Ten rzadki i fascynujący widok został uwieczniony podczas jednej z erupcji, kiedy to błoto wyrzucone z wulkanu rozprzestrzeniło się równomiernie, tworząc wzór przypominający ludzkie oko. Wulkany błotne, choć mniej znane niż ich lawowe odpowiedniki, są równie fascynujące. Są one wynikiem działania gazów i cieczy wydobywających się z wnętrza Ziemi. W przypadku tego wulkanu, po gwałtownym wzroście ciśnienia, błoto jest wydobywane przez pęknięcia w strukturze, tworząc niezwykłe wzory na powierzchni. Fotograf, mówiąc o swoim doświadczeniu, stwierdził: "Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Istnieje wiele wulkanów błotnych na świecie, ale ten wygląda dokładnie jak oko, zwłaszcza z perspektywy helikoptera."

mass death and destruction. Mass death and destruction.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Tym samym nieustannie dąży on do wyzwolenia się ze śmiertelnego przymusu, jaki niesie ze sobą Himsa. Uczucie litości i panowania nad sobą będzie w nim nieustannie wzrastało, a przecież nigdy nie zdoła całkowicie uwolnić się od tego, by nie popełniać Himsa, czyli nie być tym, który unicestwia życie, szerzy zagładę. I oto dlatego właśnie, że wyznawanie zasad ahimsy polega na stosowaniu jednakiej miary do każdego życia, błąd popełniony przez jednego człowieka nie może nie obarczać winą wszystkich ludzi, a tym samym człowiek nie może całkowicie wyzwolić się od ahimsy, mimowolnego wyrządzania zła. Tak długo, jak człowiek jest członkiem społeczeństwa, musi brać udział w wyrządzaniu zła. Co samo istnienie społeczeństwa pociąga za sobą. Gdy dwa narody zaczynają walczyć, obowiązkiem człowieka wyznającego zasady ahimsy jest powstrzymać wojnę. Człowiek, który nie dorósł do tego zadania lub który nie rozporządza dostateczną siłą, by móc powstrzymać wojnę, może jednak wziąć w niej czynny udział, by uwolnić siebie, swój kraj i cały świat od pożogi wojennej. Liczyłem na to, że przy pomocy Imperium Brytyjskiego uda mi się poprawić zarówno moją własną sytuację, jak i mego narodu. Podczas pobytu w Anglii korzystałem z opieki floty brytyjskiej, jej siły zbrojne zapewniały mi bezpieczeństwo, czyli bezpośrednio uczestniczyłem w posługiwaniu się przemocą. Chcąc utrzymać swe więzy z Imperium i żyć pod jego sztandarami, miałem do wyboru trzy drogi. Mogłem jawnie sprzeciwić się wojnie i w zgodzie z zasadami satyagrahy bojkotować Imperium do chwili, kiedy ono zmieni swą militarystyczną politykę. Mogłem dążyć do tego, by władze cywilne zamknęły mnie w więzieniu za postępowanie sprzeczne z ustanowionymi przepisami. I wreszcie, mogłem uczestniczyć u boku Imperium w tej wojnie i w ten sposób starać się o zdobycie możliwości i środków do przeciwstawienia się jej. Nie rozporządzałem jednak ani tą możliwością, ani niezbędnymi środkami do zwalczania wojny i dlatego doszedłem do wniosku, że nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć w niej udział. Z punktu widzenia ahimsy nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tymi, którzy czynnie uczestniczą w wojnie, są kombatantami, a tymi, którzy w niej nie biorą bezpośredniego udziału. Człowiek, który zgłasza się na ochotnika, by służyć bandzie rozbójników, dakoitów, czy to w charakterze przewoźnika, czy to stojąc na straży, podczas gdy tamci dokonują swego niecnego dzieła, czy też pielęgnując ich, gdy zostaną ranni, w tym samym stopniu ponosi winę za bandytyzm, co sami rozbójnicy. Podobnie ci, którzy z poświęceniem opatrują żołnierzy rannych podczas bitwy, nie są wolni od winy za prowadzenie wojny. Zanim otrzymałem telegram od Polaka, długo roztrząsałem w umyśle całą tę sprawę, rozumując w podobny sposób. Podobnie czyniłem i później, już po otrzymaniu telegramu. Wielokrotnie dyskutowałem na ten temat z przyjaciółmi i doszedłem do wniosku, że obowiązek nakazuje mi oddać rządowi swoje usługi na czas wojny. Nawet dziś jeszcze nie widzę w tym rozumowaniu żadnego uchybienia moim poglądom i nie żałuję tego, co zrobiłem. Mój ówczesny pogląd na Imperium Brytyjskie nie był ujemny. Zdaję sobie sprawę, że nie byłem wtedy w stanie podzielać poglądu wielu moich przyjaciół i osądzić, czy moje postępowanie jest słuszne, czy też nie. Była to nad wyraz delikatna sprawa, na którą można się było rozmaicie zapatrywać i dlatego w miarę moich sił starałem się możliwie najszczerzej uzgodnić moje poglądy z zapatrywaniami tych, którzy wierzyli w Ahimsę i czynili poważne wysiłki, by stosować te zasady do każdego postępku w swoim życiu. Człowiek dążący do poznania prawdy nie powinien postępować wbrew własnym przekonaniom. Musi natomiast być zawsze gotów do poprawienia w sobie tego, co uzna za złe. Musi się za wszelką cenę przyznać do tego i ponieść odpowiednią pokutę. Satyagraha w miniaturze. Pomimo iż uczestniczyłem w wojnie, kierując się poczuciem obowiązku, nie tylko uniknąłem bezpośredniego udziału w operacjach wojennych, ale ponadto udało mi się w tej krytycznej sytuacji znaleźć zastosowanie dla tego, co nazwałbym satyagrahą w miniaturze. Wspomniałem już, że natychmiast po zarejestrowaniu nas i przyjęciu do wojska przydzielono nam pewnego oficera, który miał się zająć naszym wyszkoleniem. Byliśmy przekonani, że ów oficer, pułkownik Baker, jest naszym dowódcą jedynie gdy chodzi o sprawy techniczne i wojskowe. We wszystkich innych sprawach uważano mnie za dowódcę naszego oddziału i ja byłem odpowiedzialny za przestrzeganie w nim dyscypliny. Czyli ów oficer miał wydawać rozkazy naszemu oddziałowi za moim pośrednictwem. Jednak od pierwszej chwili pułkownik rozwiał wszystkie nasze złudzenia. Mister Sorabji Adadjania był człowiekiem przewidującym i przestrzegł mnie, mówiąc: strzeż się tego człowieka. Zdaje się, że ma zamiar dyrygować nami. Nie chcemy wysłuchiwać żadnych jego rozkazów. Możemy go uważać jedynie za naszego instruktora. Młodszym oficerom, przydzielonym do nas w charakterze instruktorów, również się zdaje, że pozostajemy pod ich rozkazami. Ci młodsi oficerowie byli studentami z Oksfordu, odkomendarowanymi do nas w charakterze instruktorów. Tymczasem pułkownik wyznaczył im funkcję dowódców w naszych poszczególnych kompaniach i plutonach. Ja również spostrzegłem u naszego dowódcy skłonności do demonstrowania swej władzy. Zwróciłem się jednak do Sorabdziego z prośbą, by zachował spokój i postarał się umitygować Bakera. Niestety, Sorabdzi nie należał do ludzi, którzy daliby się z łatwością przekonać. Zanadto pan ufa ludziom, powiedział do mnie z uśmiechem. Ci ludzie są zdolni wprowadzić pana w błąd zwodniczymi słowami. A nawet kiedy pan ich przejrzy na wylot, będzie pan żądał od nas, abyśmy postępowali, jak nakazuje Satyagraha, i wraz z panem w pokorze znieśli ciężki los, jaki nas czeka. Czy mogą was czekać gorsze rzeczy od tych, na jakie naraziliście się, łącząc wasze losy z moimi? Zapytałem go. Taki już jest los człowieka biorącego udział w Satyagraha, że się go oszukuje. Niech więc i ten nasz dowódca nas okpi. Czy nie powtarzałem wam nieskończoną liczbę razy, że ten, kto oszukuje innych, w końcu oszukuje siebie samego? Sorabdzi wybuchnął głośnym śmiechem. W takim razie dobrze. Niech pan się nadal pozwala oszukiwać. Pewnego dnia spotka pana śmierć podczas akcji Satyagraha i pociągnie pan za sobą biednych śmiertelników, takich jak ja. Te słowa przypomniały mi, co w swoim czasie napisała do mnie nieżyjąca już miss Emily Hobhouse w związku ze sprawą odmowy współpracy z władzami brytyjskimi. Nie zdziwi mnie bynajmniej, gdy pewnego dnia będzie pan musiał dla ocalenia prawdy stanąć pod szubienicą. Oby Bóg zechciał skierować pana na właściwą drogę i otoczyć swą opieką. Rozmowa z Sorabdzim odbyła się akurat po przydzieleniu do nas owego angielskiego pułkownika. Po paru dniach między nami doszło do krytycznego napięcia. Z trudem odzyskiwałem siły po 14-dniowym poście. Brałem już jednak udział w musztrze i często musiałem przebywać przeszło 2 mile drogi od swego domu do wyznaczonego miejsca ćwiczeń. W rezultacie nabawiłem się zapalenia opłucnej, co mnie zwaliło z nóg. Zupełnie chory, musiałem spędzić weekend w obozie. Następnie, podczas gdy inni pozostali na miejscu, ja musiałem wrócić do domu. Wtedy właśnie nadarzyła się okazja do zademonstrowania Satyagrahy. Nasz pułkownik zaczął nieco nadużywać swej władzy, dając nam wyraźnie do zrozumienia, że jest naszym władcą i panem, zarówno w sprawach wojskowych, jak i innych, jednocześnie nie szczędząc nam próbek swojej władzy nad nami. Sorabdzi pośpieszył do mnie. Nie miał zamiaru tolerować nadużyć władzy ze strony pułkownika i zwrócił się do mnie słowami. Chcemy wszystkie rozkazy otrzymywać za pańskim pośrednictwem. Znajdujemy się jeszcze w obozie ćwiczebnym i musimy spełniać wiele wręcz niedorzecznych rozkazów. Wprowadzone zostały upokarzające rozróżnienia pomiędzy nami a młodzikami, których przydzielono do nas w charakterze instruktorów. Musimy zerwać wszelkie stosunki z naszym dowódcą, gdyż nie zniesiemy tego dłużej. Studenci indusi oraz inni nasi ochotnicy nie mają zamiaru wykonywać bezsensownych rozkazów. Podjęliśmy tę pracę w imię godności człowieka i jest nie do pomyślenia, byśmy mieli ją tutaj narazić na szwank. Zwróciłem się więc do pułkownika Bakera i powiadomiłem go o zażaleniach, jakie do mnie wpłynęły. Pułkownik odpowiedział listem, w którym wezwał mnie do złożenia na piśmie owych skarg, a jednocześnie polecił mi pouczyć tych, którzy wnieśli skargi, że właściwym trybem składania wszelkich zażaleń jest kierowanie ich za pośrednictwem świeżo przydzielonych dowódców plutonów, którzy z kolei przez instruktorów będą mogli mnie powiadomić. Odpowiedziałem mu na to, że nie chodzi mi bynajmniej o sprawowanie władzy i że z wojskowego punktu widzenia jestem takim samym zwykłym żołnierzem jak inni. Natomiast sądzę, że jako organizatorowi ochotniczego oddziału wolno mi występować nieoficjalnie w charakterze przedstawiciela członków tego oddziału. Powiadomiłem go również, że mianowanie dowódców plutonów bez zasięgnięcia w tej sprawie opinii członków oddziału wywołało powszechne niezadowolenie. Należy więc pozwolić oddziałowi, by sam wybrał swoich dowódców plutonów, a potem zwrócił się do pułkownika z prośbą o odwołanie poprzednich i zatwierdzenie nowych. Pułkownik odrzucił te wszystkie żądania, twierdząc, że wybieranie dowódców stoi w rażącej sprzeczności z wojskową dyscypliną, a odwołanie już zatwierdzonych nominacji byłoby jaskrawym pogwałceniem wszelkiej dyscypliny. Zwołaliśmy zebranie, na którym rozważaliśmy ewentualność wycofania swego oddziału. Powiadomiłem uczestników o poważnych następstwach, jakie może wywołać ten krok podyktowany przez Satyagrahę. Wszakże przeważająca liczba głosów padła na rzecz rezolucji, która domagała się, by dotychczasowe nominacje kapralów zostały cofnięte, a członkom oddziału przyznano prawo wybrania własnych dowódców plutonów, w przeciwnym bowiem razie członkowie oddziału będą zmuszeni powstrzymać się od dalszych ćwiczeń i spędzania weekendów w obozie. Wystosowałem drugi list do pułkownika Bakera, powiadamiając go o głębokim rozczarowaniu, jakie wywołał jego list odrzucający moje propozycje. Zapewniłem go przy tym, że bynajmniej nie zależy mi na sprawowaniu jakiejkolwiek władzy. Przeciwnie, gotów jestem jak najgorliwiej pełnić służbę. Zwróciłem również jego uwagę na pewne precedensy, przytaczając jako przykład, że kiedy podczas wojny z Burami zajmowałem w Afryce Południowej kierownicze stanowisko w indyjskim oddziale sanitarnym pomiędzy pułkownikiem Galwayem a dowodzonym przeze mnie oddziałem, nigdy nie było żadnych konfliktów oraz że pułkownik Galway nigdy nie wydawał zarządzeń bez uprzedniego uzgodnienia ich z oddziałem. Do listu dołączyłem odpis powziętej poprzedniego wieczoru uchwały. Wszystko to zrobiło jak najgorsze wrażenie na pułkowniku Bakerze, który uznał, że zarówno odbycie zebrania, jak i uchwalenie rezolucji stanowią poważne naruszenie dyscypliny wojskowej. Niezależnie od tego wystosowałem list do ministra do spraw Indii, informując go o wszystkim i załączając odpis powziętej uchwały. Otrzymałem odpowiedź, w której minister tłumaczył mi, iż warunki w Afryce Południowej są zgoła inne. Zwrócił moją uwagę na to, że zgodnie z istniejącymi tu przepisami dowódcy plutonów są wyznaczani przez dowódcę jednostki. Wreszcie zapewnił mnie, że w przyszłości dowódca, mianując podoficerów, weźmie pod rozwagę moje sugestie. Korespondencja na ten temat pomiędzy nami trwała jeszcze dość długo. Nie mam jednak zamiaru ciągnąć dalej tej niewesołej opowieści. Wystarczy powiedzieć, że to, co mi się przytrafiło w Anglii, było kropka w kropkę podobne do tego, co mnie spotkało w Indiach. Posługując się częściowo groźbami, a częściowo zręcznymi posunięciami, pułkownikowi Bakerowi udało się posiać niezgodę w naszym oddziale. Niektórzy spośród tych, którzy głosowali za rezolucją, ugięli się pod wpływem gróźb lub perswazji pułkownika i wycofali się ze swego stanowiska. W tym samym czasie nieoczekiwanie nadszedł do szpitala w Netley znaczny transport rannych żołnierzy i do naszego oddziału zwrócono się z prośbą o przybycie z pomocą. Ci, których udało się przekonać pułkownikowi, wyjechali do Netley. Inni odmówili wyjazdu. Leżałem wtedy chory, utrzymując jednak nieprzerwanie łączność z pozostałymi członkami naszego oddziału. Mr. Roberts, podsekretarz stanu, zaszczycił mnie, telefonując parokrotnie w ciągu dnia i prosząc, bym przekonał innych, że powinni przystąpić do pełnienia swych obowiązków. Minister zaproponował utworzenie wyodrębnionego oddziału w szpitalu w Netley, z tym, że jego członkowie podlegaliby jedynie miejscowemu dowódcy. Takie załatwienie sprawy wykluczało, zdaniem ministra, jakiekolwiek uchybienie czyjejś godności, a rząd czułby się również zadowolony, tym bardziej, że nasz oddział mógł oddać bardzo duże usługi, śpiesząc z pomocą licznym rannym przywiezionym do szpitala. Zarówno ja, jak i moi towarzysze zgodziliśmy się na takie rozstrzygnięcie i ci, którzy pierwotnie odmówili wyjazdu, obecnie udali się do Netley. Jedynie ja nie mogłem się tam udać. Leżałem chory, nadrabiając miną, o ile to było możliwe.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące, biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia. Ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fabien Cousteau, wnuk słynnego francuskiego oceanografa Jacques'a Cousteau, wyłonił się z turkusowych wód u wybrzeży Florida Keys w roku 2014 po rekordowym 31-dniowym pobycie pod wodą z zespołem naukowców i twórców filmów dokumentalnych. Głównym celem tej ekspedycji było dotarcie do jak największej liczby ludzi na całym świecie, aby zainspirować przyszłe pokolenia do troszczenia się o oceany, do ich pielęgnowania i do bycia ciekawym w sposób, który istniał w czasach mojego dziadka, powiedział Cousteau na konferencji prasowej po wynurzeniu. Naukowcy przebywali pod wodą w specjalnym centrum badawczym, które umożliwiało im opuszczenie go kilka razy dziennie, w tym nawet w środku nocy w celu zbierania próbek z pobliskich raf koralowych i obserwowania życia morskiego w innych, niemożliwych dotąd okolicznościach. Jednak jest to drugi najlepszy wynik w historii zamieszkania pod wodą. Biolodzy Bruce Centrell i Jessica Fain spędzili prawie 10 tygodni również w 2014 roku w Jules Undersea Lodge, który określa się jako jedyny podmorski hotel na Ziemi i znajduje się tuż przy wybrzeżu Key Largo na Florydzie w USA. Biolodzy prowadzili serię cotygodniowych filmów edukacyjnych, wszystkie dostępne są w internecie, na temat ich życia pod wodą, które nazwali Classroom Under the Sea.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: W naszym Układzie Słonecznym znajduje się Księżyc, który nie zachowuje się jak Księżyc. Na pierwszy rzut oka coś wydaje się nie pasować. Nie chodzi o jego kształt ani kolor, ale o strukturę biegnącą przez środek, która nie przypomina niczego, co widzieliśmy gdziekolwiek indziej. Grzbiet, który niemal idealnie otacza równik, rozciąga się na ponad 1000 kilometrów i jest wyższy niż większość gór na Ziemi. Najdziwniejsze jest to, że nic w sposobie powstawania księżyców nie powinno tworzyć czegoś takiego. Zanim przejdziemy do teorii i modeli, prawdziwe pytanie jest proste. Jak tak mały świat może mieć tak precyzyjną cechę? Dlaczego znajduje się dokładnie w tym miejscu? Jakby ktoś narysował prostą linię wokół księżyca i podniósł ją, tworząc ścianę. Tutaj zaczyna się tajemnica. Pierwszym krokiem do zrozumienia ściany tego księżyca jest przyjrzenie się temu, czym ona faktycznie jest, a nie temu, co nam przypomina. Grzbiet biegnie i pokrywa większość równika z zaledwie kilkoma przerwami. Niektóre szczyty wznoszą się na wysokość prawie 20 km nad otaczającą powierzchnią. Mówimy o Japecie, księżycu o średnicy zaledwie 1470 km, czyli około 1/3 wielkości księżyca Ziemi. Jednak jego topografia w stosunku do niskiej grawitacji, wynoszącej około 1/4 grawitacji Ziemi, jest proporcjonalnie bardziej ekstremalna niż prawie wszystko w wewnętrznej części Układu Słonecznego. W tak małym świecie ta wysokość jest ekstremalna. Gdyby umieścić taką górę na Ziemi, natychmiast rzucałaby się w oczy. Jednak na Księżycu, gdzie grawitacja jest słabsza, a powłoka składa się głównie z lodu, nie powinna ona być stabilna przez dłuższy czas. A jednak nadal tam jest. Grzbiet nie jest przypadkowym łańcuchem rozrzuconych szczytów. Podąża niemal idealnie wzdłuż równika, jakby został tam umieszczony celowo. Ta precyzja jest jednym z największych problemów dla naukowców. Naturalne pasma górskie nie tworzą prostych linii na całej powierzchni globu. Są zakrzywione, skręcone, rozdzielone lub rozbieżne. Nawet długie łańcuchy górskie na Ziemi, takie jak Andy czy Góry Skaliste, podążają za ruchem płyt tektonicznych, a nie idealną linią planetarną. Tutaj jednak wyrównanie jest tak dokładne, że grzbiet przylega do równika niemal bez odchyleń. Kiedy przyjrzymy się kształtowi samego grzbietu, wyjaśnienie staje się jeszcze trudniejsze. Wiele szczytów ma czysty trójkątny profil ze stromymi bokami, które łączą się w ostrych grzbietach. Taki kształt zwykle powstaje w wyniku powtarzającego się gromadzenia się lub erozji w określonych warunkach, a nie w wyniku głębokich sił geologicznych przebijających się przez powierzchnię. Szerokość u podstawy wynosząca średnio od 20 do 70 km. Strome zbocza i jednolity przekrój poprzeczny są oznakami, że coś ułożyło materiał wzdłuż równika, zamiast wypychać go od dołu. Powierzchnia grzbietu jest również mocno pokryta kraterami. To wskazuje, że jest on bardzo stary. Cokolwiek go zbudowało, miało to miejsce we wczesnej historii Księżyca. Liczba kraterów nie wskazuje, aby grzbiet był elementem powstałym niedawno. W rzeczywistości liczba uderzeń sugeruje, że jest on prawie tak stary, jak otaczający go teren. Już samo to stwarza kolejny problem. Jeśli grzbiet powstał wewnętrznie, wymagałoby to młodego wnętrza, które byłoby nadal wystarczająco ciepłe, aby przesuwać i deformować skorupę. Ale jeśli powstał bardzo wcześnie, a wnętrze szybko się ochłodziło, to siły wewnętrzne wystarczająco silne, aby zbudować coś tak dużego, nie powinny były być dostępne przez długi czas. Wiek ma również znaczenie, ponieważ zawęża możliwości. Młodszy grzbiet można by wyjaśnić późniejszymi naprężeniami tektonicznymi lub jakąś niezwykłą aktywnością w skorupie. Jednak starożytny grzbiet oznacza, że cokolwiek go utworzyło, miało miejsce w czasie, gdy księżyc ten wciąż kształtował swoją tożsamość. Musiało to być coś szybkiego, na dużą skalę i zdolnego do jednoczesnego ukształtowania całego regionu równikowego. Nie tak zazwyczaj zachowują się lodowe księżyce. Pozostaje więc struktura, która jest ogromna, idealnie wyrównana, ostro ukształtowana i niezwykle stara. Każda jego część podważa nasze wyobrażenia o naturalnych procesach zachodzących na małych, zamarzniętych światach. I właśnie dlatego grzbiet pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych cech Układu Słonecznego. Iapetus orbituje wokół Saturna w średniej odległości 3,56 miliona kilometrów, co plasuje go daleko poza jasnymi pierścieniami, w chłodniejszych, zewnętrznych obszarach systemu saturnowego, około 9,5 jednostki astronomicznej od Słońca i około 1,4 miliarda kilometrów od Ziemi w typowej opozycji. Ze względu na tę dużą odległość i niewielkie rozmiary, szczegóły powierzchni pozostawały tajemnicą aż do przybycia sondy Cassini w 2004 roku i podczas jednego bliskiego przelotu w 2007 roku, kiedy to grzbiet został ujawniony w oszałamiających szczegółach. Grzbiet został opisany przez planetologów jako trudny orzech do zgryzienia i jedna z najbardziej zadziwiających cech Układu Słonecznego. Zanim omówimy jakiekolwiek teorie, ważne jest, aby zrozumieć świat, na którym znajduje się grzbiet. Jedna połowa tego księżyca jest niezwykle ciemna i pochłania większość padającego na nią światła. Druga połowa jest jasna, pokryta czystszym lodem, który odbija światło słoneczne. Ten ostry kontrast nie jest niewielką cechą. Obejmuje całe półkule, sprawiając, że księżyc wygląda, jakby jedna strona została zanurzona w atramencie, a druga pozostała nietknięta. Ciemniejsza strona nazywa się Cassini Regio i jest to obszar pokryty materiałem, który wydaje się pochodzić spoza księżyca. Najlepszym wyjaśnieniem jest to, że pył z zewnętrznych księżyców i szczątki w układzie Saturna powoli gromadziły się na przedniej półkuli. Gdy księżyc poruszał się przez tę chmurę cząstek, ciemny materiał osiadał na powierzchni. Po utworzeniu się tej warstwy łatwiej nagrzewała się ona pod wpływem światła słonecznego. Ciepło spowodowało sublimację lodu pod nią i jego migrację w kierunku chłodniejszej, jasnej strony, tworząc tam jeszcze czystszą powierzchnię, podczas gdy ciemny region pozostał ciemny. Ma to znaczenie, ponieważ grzbiet znajduje się prawie w całości na ciemniejszej półkuli. Nie jest on wyśrodkowany między dwiema stronami. Nie przechodzi płynnie z jednego koloru do drugiego. Zamiast tego grzbiet jest silnie powiązany z Cassini Regio. Takie umiejscowienie stanowi dodatkowe wyzwanie dla każdego modelu próbującego wyjaśnić powstanie grzbietu. Jeśli grzbiet powstał w wyniku działania sił wewnętrznych, dlaczego jest on wyrównany z ciemną półkulą, a nie równomiernie rozłożony wokół Księżyca? Jeśli powstał w wyniku działania zewnętrznych odłamków, dlaczego materiał spadł głównie na ciemniejszą połowę? Podział kolorów wpływa również na temperaturę powierzchni i wytrzymałość lodu. Cieplejsze obszary zachowują się inaczej w długich okresach. Lód może się osuwać, deformować lub powoli przemieszczać pod wpływem ciepła, zwłaszcza jeśli skorupa nie jest całkowicie sztywna. Grzbiet znajduje się dokładnie w obszarze, gdzie powierzchnia jest ciemniejsza i cieplejsza, co rodzi pytania o to, jak utrzymał swój kształt przez tak długi czas. Tak wysoka formacja powinna wykazywać więcej oznak zapadania się w regionach, które łatwiej się nagrzewają. Jednak grzbiet pozostaje ostro zarysowany. Dwukolorowy wzór oznacza również, że każde wyjaśnienie dotyczące grzbietu musi uwzględniać zarówno strukturę, jak i skład chemiczny powierzchni. Nie można traktować ich jako oddzielnych zagadek. Ciemny materiał zmienił sposób ewolucji termicznej Księżyca, a grzbiet znajduje się w środku tego zmienionego środowiska. Nie jest jasne, czy grzbiet powstał przed osadzeniem się ciemnej powłoki, czy też powłoka pojawiła się po powstaniu grzbietu. Obie możliwości stwarzają wyzwania. Jeśli grzbiet powstał pierwszy, dlaczego powłoka tak dokładnie pokrywa równik? Jeśli powłoka pojawiła się pierwsza, dlaczego późniejszy proces geologiczny zbudował strukturę dokładnie w miejscu, gdzie kontrast termiczny jest najsilniejszy? Zamiast wyjaśnić sprawę, dwukolorowa półkula rodzi więcej pytań. Łączy grzbiet z częścią Księżyca, która zachowuje się inaczej niż reszta. A to komplikuje wszystkie teorie, które naukowcy próbowali wykorzystać, aby to wyjaśnić. Grzbiet nie jest tylko izolowaną ścianą. Znajduje się w regionie ukształtowanym przez pył, ciepło i długotrwałe ruchy lodu. To powiązanie dodaje kolejną warstwę do zrozumienia, dlaczego ta cecha nie powinna w ogóle istnieć. Kiedy naukowcy po raz pierwszy zobaczyli grzbiet, instynktownie próbowali dopasować go do znanych kategorii geologicznych. Lodowe księżyce mogą się przesuwać, pękać, fałdować i zmieniać swój kształt pod wpływem sił wewnętrznych. Niektóre tworzą długie rynny lub grzbiety, gdy skorupa rozszerza się lub kurczy. Inne wykazują pęknięcia spowodowane naprężeniami pływowymi, ale żaden z tych procesów nie pokrywa się dokładnie z tym, co widzimy tutaj. Aktywność tektoniczna zazwyczaj tworzy elementy, które rozciągają się po powierzchni w nieregularnych ścieżkach. Mogą one podążać za wzorcami wyznaczonymi przez ciepło wewnętrzne lub słabe punkty skorupy, ale nie przebiegają wzdłuż równika z milimetrową dokładnością. Grzbiety tektoniczne nie pojawiają się jako pojedyncze, ostre struktury biegnące wokół całego świata. Dzielą się one na segmenty, zmieniają kierunek lub oddziałują z innymi systemami uskoków. Na tym Księżycu grzbiet pozostaje przymocowany do jednej linii, bez oznak dryfowania z tej ścieżki. Już samo to sprawia, że pochodzenie tektoniczne jest mało prawdopodobne. Jak wskazał William B. McKinnon z Washington University w St. Louis, niektórzy sugerują, że grzbiet mógł powstać w wyniku serii erupcji wulkanicznych. A może jest to zestaw uskoków? Jednak aby wszystko idealnie się zrównało, nie ma w Układzie Słonecznym podobnego przykładu, który wskazywałby na coś takiego. Wulkanizm również nie pomaga. Wulkanizm lodowy na tego typu księżycach tworzy zaokrąglone kopuły, gładkie strumienie lub szerokie płaszczyzny wyrzuconego materiału. Nie tworzy wąskiej ściany, która rozciąga się na ponad 1000 km. W pobliżu grzbietu nie ma śladów otworów wentylacyjnych, kanałów ani wzorów przepływu. Struktura wznosi się zbyt stromo, zbyt czysto i zbyt równomiernie, aby mogła być wynikiem erupcji wulkanicznej. Gdyby była to formacja erupcyjna, można by oczekiwać śladów różnych etapów erupcji lub nakładających się warstw zamarzniętego materiału. Jednak grzbiet nie ma żadnych takich śladów. Konwekcja wewnętrzna, czyli powolne mieszanie się ciepłego lodu wewnątrz księżyca, może wypychać skorupę w górę, tworząc długie pasy. Jednak pasy powstałe w wyniku konwekcji nie biegną tylko wzdłuż równika. Nie mają też stałej szerokości i wysokości na prawie całej półkuli. Mają również tendencję do tworzenia szerszych, bardziej płynnych wypiętrzeń, a nie stromych szczytów o trójkątnym przekroju. Proces wystarczająco silny, aby podnieść lód na taką wysokość, prawdopodobnie spowodowałby globalne odkształcenie, pozostawiając pęknięcia lub zagłębienia w innych miejscach. Takie globalne oznaki nie występują tutaj. Symulacje odnowy powierzchni spowodowanej wyrzutami przewidują chaotyczne prądy wstępujące i wzory wielokątne, takie jak te widoczne na Ganimedesie, wraz ze zmiennym ukształtowaniem terenu, które zwęża się nierównomiernie, kontrastując ostro z jednolitymi wzniesieniami grzbietu i brakiem związanego z nimi chaosu. Inną koncepcją jest globalna kontrakcja. Kiedy księżyc się ochładza, może kurczyć się i ściskać swoją zewnętrzną powłokę, tworząc grzbiety lub pofałdowany teren. Jednak kurczenie się zazwyczaj powoduje powstawanie rozległych wzorów, a nie pojedynczej struktury ograniczonej do równika. Kurczenie się nie wyjaśnia również wysokości grzbietu. Siła ściskająca, działająca wokół księżyca, nie ułożyłaby materiału w ścianę o wysokości 20 km. Można by się spodziewać niskich grzbietów, połamanych fałd lub rozproszonych stref wzniesionych. Zamiast tego grzbiet jest wysoki, wąski i ciągły. Wszystkie te nieścisłości łączy jeden prosty fakt. Naturalne procesy wewnętrzne nie wybierają równika z taką precyzją. Nie tworzą też wysokich, ostrych, równomiernie ukształtowanych szczytów, które pozostają niezmienne przez miliardy lat. A podobne formacje nie pojawiają się nigdzie indziej. Każdy realny model musi spełniać trzy kluczowe warunki. Dlaczego formacja znajduje się dokładnie na równiku? Dlaczego ogranicza się tylko do równika? I dlaczego tylko Iapetus posiada taki grzbiet? Grzbiet zachowuje się jak struktura zbudowana przez mechanizm, który wycelował w jedną konkretną linię na Księżycu i osadził lub ukształtował materiał w spójny sposób wzdłuż tej ścieżki. Brak pasujących śladów geologicznych pozostawia lukę. Grzbiet nie pasuje do normalnych narzędzi, których używamy do opisania ewolucji księżyców. A kiedy wykluczy się znane rozwiązania, trzeba szukać wyjaśnień związanych z wczesnymi warunkami, wpływami zewnętrznymi lub kombinacjami zdarzeń, które rzadko mają miejsce w Układzie Słonecznym. Zwłaszcza, że żadna inna lodowa księżyc, od aktywnego Enceladusa po starożytnego Kalisto, nie wykazuje analogii występującej wyłącznie na równiku, pomimo wspólnej historii ogrzewania pływowego i bombardowania. Kiedy procesy wewnętrzne przestały wyjaśniać grzbiet, uwaga skupiła się na czymś prostszym. A co jeśli grzbiet wcale nie pochodził z wnętrza Księżyca? Pomysł, że Księżyc mógł kiedyś mieć pierścień, brzmi niezwykle, ale pasuje do mechanicznego zachowania małych ciał o masie wystarczającej do wychwytywania gruzu. Jeśli duże uderzenie stworzyło chmurę materiału wokół Księżyca, część tego gruzu mogła rozprzestrzenić się w cienki dysk. Wszystko, co poruszało się wewnątrz granicy rosza Księżyca, zostałoby rozerwane, tworząc pierścień okrążający równik Księżyca. Taki pierścień nie przetrwałby długo. Z czasem szczątki na niskiej orbicie stopniowo opadają do wewnątrz, a kiedy opadają, nie rozpryskują się po powierzchni. Lądują wzdłuż równika, gdzie znajdowała się ich orbita. Ciągła linia grzbietu idealnie do tego pasuje. Potrzebny jest tylko proces, który przez dłuższy czas upuszcza materiał wzdłuż jednej linii. Wyobraź sobie, że wszystkie te cząstki spadają poziomo na powierzchnię równika z prędkością około 400 metrów na sekundę, czyli prędkością pocisku karabinowego. Jedna po drugiej, jak zamrożone piłki baseballowe, mówi planetolog William B. McKinnon. Cząstki uderzałyby jedna po drugiej w linię równika. Początkowo szczątki utworzyłyby dziury, tworząc rowek, który ostatecznie zostałby wypełniony. Grzbiet zachowuje się dokładnie tak, jak coś zbudowanego przez akumulację, a nie podniesienie. Następna jest forma grzbietu. Wiele szczytów ma trójkątny przekrój poprzeczny, co jest typowe dla luźnego materiału układającego się pod własnym ciężarem. Kiedy gruz spada wielokrotnie w tym samym miejscu, tworzy zbocze do naturalnej granicy. Zbocza grzbietu ściśle odpowiadają tej granicy. Nie jest to efekt wypchnięcia skorupy w górę. Wypchnięta skorupa pęka, łamie się i fałduje. Grzbiet nie wykazuje żadnych takich cech. Wygląda raczej jak coś uformowanego przez powolne, ale stałe osadzanie się materiału w miarę upływu czasu. Zdjęcia Cassini pokazują również fragmenty, w których gruz wydaje się osuwać po bokach, pozostawiając długie smugi przypominające osuwiska. Dokładnie tego można by się spodziewać, gdyby grzbiet był ogromną stertą materiału osadzonego wzdłuż równika. Osuwiska mają sens, gdy na stromych zboczach znajdują się luźne lub półluźne osady. Nie mają sensu, jeśli grzbiet byłby twardym wypiętrzeniem tektonicznym zamrożonym w miejscu. Wypiętrzenie pękałoby pod wpływem naprężeń. Stos gruzu przesuwa się, osuwa i mięknie przez miliardy lat. Grzbiet wykazuje zachowanie bliższe drugiemu przypadkowi. Kolejną zaletą teorii zapadnięcia się pierścienia jest precyzja wyrównania równikowego. Materiał spadający z orbity nie wybiera losowych szerokości geograficznych. Podąża on za płaszczyzną swojej orbity. Jak wyjaśnia planetolog Andrew Dombart, gdy wokół ciała znajduje się pierścień gruzu, zderzenia odbierają energię z orbity. Najniższy stan energii, w jakim może znajdować się ciało, znajduje się tuż nad wybrzuszeniem rotacyjnym ciała planetarnego, czyli równikiem. Dlatego pierścienie Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna znajdują się nad równikiem. Gdyby Księżyc miał kiedyś pierścień wyrównany z równikiem, szczątki osiadłyby bezpośrednio na samym równiku. Rozwiązuje to jeden z największych problemów, przed którymi stoją modele wewnętrzne. Żaden proces geologiczny nie wybiera w naturalny sposób równika jako celu. Robią to natomiast orbitujące szczątki. Pozostaje jeszcze kwestia pochodzenia. Skąd wziął się pierścień? Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest duże uderzenie we wczesnej historii Księżyca, wystarczająco silne, aby wyrzucić materiał na orbitę. Po uderzeniu szczątki mogły się rozprzestrzenić, osadzić w pierścieniu, a następnie z czasem opadać. Ta chronologia pasuje do wielkiego wieku grzbietu i wyjaśnia, dlaczego struktura wygląda na starożytną i mocno pokryta kraterami. Teoria zapadnięcia się pierścienia nie odpowiada na wszystkie pytania, ale sprawdza się tam, gdzie zawiodły modele wewnętrzne. Wyjaśnia wąską szerokość grzbietu, ostre szczyty, ciągłą ścieżkę i idealne wyrównanie. Pasuje również do kątów nachylenia i śladów długotrwałego ruchu po bokach. Zmienia grzbiet z geologicznej zagadki w coś, co powstaje naturalnie, gdy materiały krążące wokół tracą energię i spadają z powrotem na powierzchnię. Prostota tego procesu jest jednym z czynników, które sprawiają, że jest on tak przekonujący. Teoria zapadnięcia się pierścienia rozwiązuje wiele problemów, ale naukowcy ostatecznie zdali sobie sprawę, że sam pierścień może nie wyjaśniać wszystkiego na temat grzbietu. Doprowadziło to do stworzenia bardziej kompletnego modelu opartego na wczesnym uderzeniu, zaproponowanym przez niektórych naukowców. Scenariusz ten zakłada, że gigantyczne uderzenie stworzyło nie tylko dysk gruzu, ale także tymczasowy subsatelitę. Z wyrzuconego materiału powstał mały księżyc. Ten subsatelita nie pozostaje na zawsze. Krąży wokół głównego księżyca i powoli przemieszcza się na zewnątrz, ponieważ siły pływowe oddziałują na oba ciała. Jednocześnie wpływa on na wewnętrzny pierścień poprzez swoją grawitację. Gdy subsatelita się porusza, jego przyciąganie pomaga rozprzestrzeniać pierścień i kierować wewnętrzny materiał do wewnątrz, gdzie ostatecznie spada on na powierzchnię. Ten stały spadek gruzu tworzy grzbiet odpowiadający długiej, wąskiej strukturze, którą widzimy dzisiaj. Rola subsatelity jest ważna, ponieważ dodaje coś, czego nie może zapewnić prosta koncepcja pierścienia. Sposób na wyjaśnienie powolnego obrotu Księżyca. Świat, który wykazuje oznaki wczesnego szybkiego obrotu, powinien potrzebować dużo czasu, aby zwolnić wyłącznie pod wpływem sił pływowych. Gdyby jednak przez pewien czas istniał mały księżyc towarzyszący, oddziaływanie grawitacyjne między nimi spowodowałoby szybsze usunięcie energii obrotowej. Jest to zgodne z zniekształconym kształtem księżyca, który sugeruje, że kiedyś obracał się on znacznie szybciej. Daje to systemowi możliwość utraty tego obrotu na wczesnym etapie, zanim grzbiet zostanie pokryty niezliczonymi uderzeniami. Model ten pomaga również wyjaśnić spójność grzbietu. Pierścień pod wpływem satelity prawdopodobnie z czasem rozrzucałby materiał bardziej równomiernie, dostarczając stały dopływ gruzu wzdłuż równika, który mógłby stworzyć niemal ciągłą linię, którą widzimy dzisiaj. Trójkątny kształt wielu szczytów również dobrze pasuje do koncepcji powtarzających się osadów nakładających się na starsze warstwy. Kluczowym dowodem potwierdzającym ten model jest niezwykle duża sfera Hilla Księżyca, obszar, w którym jego grawitacja dominuje nad grawitacją Saturna. Spośród głównych księżyców Saturna tylko Japetus posiada sferę Hilla wystarczająco dużą, aby stabilnie utrzymać subsatelita wystarczająco długo, aby rozpad pływowy dostarczył wymagane szczątki. Tylko ten księżyc mógł mieć przestrzeń orbitalną, w której subsatelita mógłby się następnie rozwinąć, opadać w kierunku jego powierzchni, rozpaść się i zasilić grzbiet. Kolejną zaletą tego scenariusza jest jego czas. Gigantyczne zderzenie we wczesnej historii Układu Słonecznego jest całkowicie realistyczne. Wiele księżyców i planet doświadczyło podobnych wydarzeń. Powstanie tymczasowego subsatelity jest również prawdopodobne, ponieważ małe ciała mogą szybko gromadzić luźne szczątki i równie szybko tracić stabilność, gdy przejmują kontrolę siły zewnętrzne. Obecny brak takiego towarzysza Księżyca nie jest sprzeczny z tą koncepcją. Subsatelita zostałby dawno utracony, albo przez zderzenie z głównym Księżycem, albo przez dryfowanie na zewnątrz, aż do ucieczki. Nadal istnieją niepewności. Trudno jest idealnie symulować dokładne zachowanie szczątek pierścienia pod długotrwałym wpływem pływów. Naukowcy zajmujący się planetami przyznają, że chociaż istnieją obszerne potwierdzające obliczenia, rygorystyczne symulacje dynamiczne całego procesu pozostają celem na przyszłość. Kształt grzbietu sugeruje długi okres gromadzenia się, ale nie zachowało się wystarczająco dużo szczegółów, aby wykazać, czy osadzanie się było stałe, czy następowało w seriach. I chociaż model ten wyjaśnia więcej cech niż wcześniejsze koncepcje, nadal opiera się na wczesnych warunkach, których nie można bezpośrednio zaobserwować. Nawet pomimo tych luk, scenariusz gigantycznego zderzenia i podsatelitów pozostaje jednym z najsilniejszych wyjaśnień, ponieważ łączy kilka cech, które kiedyś wydawały się niepowiązane. Dostarcza on źródło materiału, mechanizm upuszczania tego materiału na równik oraz sposób na spowolnienie rotacji Księżyca w tym samym okresie. Żaden model wewnętrzny nie oferuje takiej kombinacji. Dlatego od początku XXI wieku ta rodzina modeli egzogenicznych stała się wiodącym wyjaśnieniem wśród planetologów zarówno dla grzbietu, jak i ekstremalnego wybrzuszenia równikowego Księżyca. Grzbiet nie jest tylko dziwną cechą normalnego Księżyca. Zmienia on sposób, w jaki naukowcy postrzegają cały obiekt. Większość księżyców o gładkim, okrągłym kształcie znajduje się w tak zwanej równowadze hydrostatycznej. Ich obrót i struktura wewnętrzna w naturalny sposób osiągają równowagę. Jednak Iapetus nie podlega tej zasadzie. Jego równik jest szerszy niż można by się spodziewać. Jego bieguny są nieco spłaszczone, a ogólny kształt wygląda tak, jakby został zamrożony w momencie, gdy Księżyc znajdował się w zupełnie innym stanie. Grzbiet dodaje kolejną warstwę do tej dziwnej geometrii. Gdyby Księżyc kiedyś obracał się szybciej, jego kształt wybrzuszyłby się na zewnątrz wokół równika. Ta część rzeczywiście pasuje do tego, co widzimy. Jednak grzbiet znajduje się na już poszerzonym obszarze, co sprawia, że strefa równikowa jest jeszcze bardziej widoczna. Działa on jak podwyższona krawędź wzdłuż środka Księżyca, podkreślając wybrzuszenie, zamiast je wygładzać. Sugeruje to, że cokolwiek ukształtowało grzbiet, oddziaływało również na wczesny obrót Księżyca, lub przynajmniej pojawiło się w momencie, gdy struktura Księżyca wciąż się stabilizowała. Kolejna wskazówka wynika z tego, jak grzbiet układa się w stosunku do ogólnej geometrii. Równik Księżyca nie jest tylko linią przebiegającą przez jego powierzchnię. Jest to strukturalna granica, która odzwierciedla wczesny obrót Księżyca. Aby grzbiet znajdował się dokładnie na tej granicy, mechanizm jego powstawania musiał być powiązany z historią obrotu Księżyca. Tektonika wewnętrzna rzadko łączy się z tak precyzyjnymi globalnymi markerami, ale orbitujące szczątki już tak. Położenie grzbietu łączy zatem strukturę powierzchni z głębszą historią ewolucji Księżyca. Połączenie szerokiego równika, spłaszczonych biegunów i ostrego grzbietu równikowego wskazuje na przeszłość, w której kształt Księżyca został określony wcześniej, a następnie zachowany przez miliardy lat. To zachowanie oznacza, że Księżyc szybko się ochłodził, usztywniając swoje zewnętrzne warstwy, zanim późniejsze procesy mogły wymazać lub zmodyfikować tę strukturę. To sprawia, że grzbiet jest nie tylko cechą powierzchni, ale także migawką najwcześniejszego stanu fizycznego Księżyca. Innym ważnym szczegółem jest stabilność grzbietu. Nawet po miliardach lat uderzeń i zmian warunków powierzchniowych nadal pozostaje wysoki. Ta wytrzymałość sugeruje, że większość grzbietu była już na wczesnym etapie stała lub zbita. Proces obejmujący spadające szczątki lub połączenie szczątków i wczesnych warunków obrotu mógł stworzyć stabilną podstawę, która utrzymała się długo po zniknięciu pierścienia lub subsatelity. Patrząc na grzbiet w kontekście, staje się jasne, że nie jest to tylko izolowana zagadka. Jest on częścią szerszego wzorca, który pokazuje, że Iapetus powstał w środowisku, w którym znaczącą rolę odgrywały rotacja, ochładzanie i uderzenia zewnętrzne. Grzbiet potwierdza tezę, że Księżyc ten miał aktywną i skomplikowaną historię we wczesnym okresie swojego istnienia, a wiele jego obecnych cech ukształtowało się w stosunkowo krótkim czasie. Zamiast postrzegać Księżyc jako prosty lodowy świat, grzbiet zmusza naukowców do rozważenia bardziej dynamicznej historii mojego powstania. Wszystko, co wiemy o tym grzbiecie, pochodzi z krótkiego przelotu. Sonda Cassini przeleciała obok Księżyca tylko raz z bliskiej odległości, zbierając raczej migawkę niż pełny obraz. Ta jedyna okazja wywołała tyle pytań, że naukowcy będą mieli zajęcie na lata, ale pozostawiła też duże luki. Wiele części grzbietu widziano w niskiej rozdzielczości. Głębokość jego dolin, prawdziwy kształt szczytów i drobne szczegóły zboczy nadal nie są w pełni zmapowane. Przyszła sonda kosmiczna z nowoczesnym sprzętem obrazującym mogłaby szybko wypełnić te luki. Jednym z najważniejszych brakujących elementów są informacje o wnętrzu Księżyca. Nadal nie wiemy, jak gruba jest skorupa, jak bardzo stała się sztywna z biegiem czasu, ani czy pod powierzchnią znajdują się warstwy, które odegrały rolę w ukształtowaniu grzbietu. Statek kosmiczny, wyposażony w instrumenty mierzące zmiany grawitacji lub wykorzystujące radar do badania pod skorupą, mógłby nam powiedzieć, czy grzbiet znajduje się na zakopanych strukturach, czy też w całości na nagromadzonym materiale. Obecnie szczegóły te pozostają nieznane. Kolejnym ważnym celem przyszłej misji byłoby precyzyjne pobranie próbek z powierzchni. Jeśli grzbiet powstał w wyniku spadających odłamków, materiał wzdłuż jego zboczy może zawierać ślady chemiczne, które różnią się od tych występujących w głębszych warstwach terenu. Lądownik lub spektrometr bliskiego zasięgu mógłby wykryć, czy grzbiet składa się z luźnych, zmieszanych cząstek, czy też z bardziej jednolitej warstwy, zgodnej z wewnętrznym wypiętrzeniem. Nawet niewielkie różnice w wielkości ziaren lub składzie pomogłyby zawęzić zakres modeli, które nadal mają sens. Mapowanie w wysokiej rozdzielczości pomogłoby również wyjaśnić, dlaczego grzbiet jest nierówny. Niektóre odcinki grzbietu są wysokie i ostre, podczas gdy inne zanikają lub wydają się być złamane. Dzięki lepszym obrazom naukowcy mogliby zbadać te przejścia i sprawdzić, czy zostały one ukształtowane przez zmiany w przepływie gruzu, przesunięcia we wczesnym pierścieniu lub późniejszą erozję. Wzory wzdłuż grzbietu mogą zawierać wskazówki dotyczące sekwencji wydarzeń, które go ukształtowały. Misja mogłaby również wyjaśnić związek między grzbietem a ciemną półkulą. Powłoka, która sprawia, że jedna strona Księżyca jest ciemna, nadal budzi pytania dotyczące czasu. Gdyby statek kosmiczny przeanalizował grubość tej powłoki wokół grzbietu i zmiany jej składu chemicznego w zależności od lokalizacji, moglibyśmy w końcu ustalić, czy grzbiet powstał przed, czy po pojawieniu się dwukolorowej powierzchni. Ten jeden szczegół wyeliminowałby całe kategorie teorii. Wreszcie specjalna misja umożliwiłaby długoterminowe monitorowanie. Zmiany temperatury, niewielkie ruchy wzdłuż zboczy lub drobne przesunięcia materiału mogłyby ujawnić, jak stabilny jest obecnie grzbiet. Nawet niewielkie zmiany mogłyby nam powiedzieć, czy grzbiet nadal dostosowuje się pod własnym ciężarem, czy też przez większość swojego życia był zamrożony. Dopóki statek kosmiczny nie powróci, grzbiet pozostanie częściowo nierozwiązaną tajemnicą. Cassini dał nam pewien wgląd, ale niepełny obraz. Przyszła misja mogłaby zamienić to spojrzenie w pełne zrozumienie, pokazując dokładnie, w jaki sposób tak mały księżyc uzyskał cechę, która nadal stanowi wyzwanie dla naszych oczekiwań.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Dzień dobry. Nazywam się Stefan Karwowski i przedstawiam Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Rob Zombie. Po wydaniu czwartej epki, White Zombie przykuło uwagę Geffen Records, która w 1992 roku wydała ich trzeci album studyjny,

0: Zespół wydał album z remiksami w 1996 roku i rozpadł się w tym samym roku, oficjalnie rozpadając się w 1998 roku. Rob Zombie rozpoczął pracę nad debiutanckim albumem w 1997 roku, Hellbilly Deluxe, 13 Tales of Cadaveresque Vortin Inside the Spookshow International, ukazał się w 1998 roku i sprzedał się w nakładzie ponad 3 milionów egzemplarzy. Zombie założył własną wytwórnię płytową, Zombiagogo Records w 1998 roku. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 2001 The Sinister Urge. Sinners Incorporation. Demon Speedin. Dead Girl Superstar. Never Gonna Stop, The Red Red Groovy. Iron Head. Go To, California. Feel So Numb. Transylvanian Transmissions Part 1. Bring Her Down, To Cryptown. Scum of the Earth. I na koniec House of 1000 Corpses Unholy Tree. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Stefan Karwowski.
1: Sin, sin, sin. You're all sinners. You're all going to the painful, everlasting, fiery hell.

my tail and go and lead my rabbit.

me give you all the sex you want. Oh, please.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Porucznik Wiśniewski przedstawia do raportu służbowego szeregowego Kowalskiego za systematyczne naruszanie dyscypliny wojskowej i wielokrotne samowolne oddalenie.
2: Obywatelu majorze, szeregowy Kowalski melduje się do raportu służbowego za kolejne samowolne oddalenie się z jednostki.
3: Tył, zwrot. Pułk, baczność.
1: Biorąc pod uwagę wielokrotne samowolne oddalenia i brak poprawy pomimo wielu kar za ostatnie samowolne oddalenie na przeciąg 6 dni karzę szeregowego Kowalskiego 2-miesięczną służbą w oddziale dyscyplinarnym. Pułk, spocznij!
4: Uważam, że w jednostce, której służę, w żeganiu po prostu dowódca pułku zrobił coś takiego jak pokazówkę, bo znam kolegów, którzy mieli po 8 dni samowolnego oddalenia i to nie raz. Był też kolega w stopniu kaprała, który za 6 dni samowolnego oddalenia został tylko zdegradowany. Jestem zdania, że jest to związane z tym, że po prostu w pułku był przekroczony limit samowolnych oddaleń, nadużywanie alkoholu ze strony żołnierzy i właściwie to na mnie się odbiło. To można powiedzieć, że to była pokazówka, tylko nie ja tak sądzę, bo i dużo kadry zawodowej u mnie w jednostce.
5: Krążył o Rzeszu pewien mit, że tutaj jest kaźnia dla żołnierzy, że właściwie tu wiadomo, że wszyscy przychodzimy tu za karę, ale ta kara po prostu odbije się na naszym zdrowiu. Dostaniemy tak po prostu taki wycisk, że zapomnimy, jak się nazywamy. Taki mit w ogóle krążył o Rzeszu. Strasznie się bałem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Dzień dobry, Władysław Bałtycki i zapraszam na program z archiwum 4AD. Dziś mam przyjemność przedstawić płytę zespołu Future of the Left. Płyta nazywa się Travels with Myself and Another. Została wydana w roku 2009 nakładem oczywiście wytwórni 4AD. I jest to drugi album studyjny tego zespołu. Około lata 2008 roku zespół zaczął wykonywać na koncertach nowe utwory, takie jak Drink Nike i The Hope That House Built. Trzy kolejne nowe utwory, VDFA, Cloak the Dagger i Distant Jabs at Soul, z których ostatni zawiera instrumentalną partię niemal identyczną z zakończeniem Stand By Your Manatee, znalazły się na albumie koncertowym Last Night I Saved Her From Vampires. W listopadzie 2008 roku zespół odwołał resztę koncertów w tym roku, aby dokończyć pracę nad drugim albumem. Został on nagrany podczas kilku sesji w studiach w Walii i wydany w czerwcu 2009 roku, oczywiście nakładem wytwórni 4AD. Listę utworów potwierdził Andy Falkus w marcu 2009 we wpisie na blogu zespołu na portalu MySpace. Album wyciekł do sieci 22 kwietnia, 8 tygodni przed premierą. Falkus, publikując wpis na blogu na ten temat, napisał: nie jestem zły, właściwie nie winię cię, chyba że to ty go ujawniłeś. W takim przypadku cię zabiję. Tylko trochę się martwię, że nasza płyta zaginie w gruzach i zostawi nas z koncertami. 15 osób i świat rozczarowania. 18 maja na stronie internetowej zespołu uruchomiono system przedsprzedaży, który umożliwiał natychmiastowe pobranie albumu, a wysyłka płyt CD i LP nastąpiła bliżej czerwcowej daty premiery. Album otrzymał ocenę 9 na 10 od Clash Music, a recenzja instruowała czytelnika, aby po prostu kupił kopię i puścił ją cholernie głośno. Też tak uważam. New Musical Express również wystawił albumowi pozytywną recenzję, przyznając ocenę 8 na 10. Ben Patasznik pisał: Travels sprawia wrażenie produktu 2009 roku, iskrzącej reakcji na wszystko, co nas wkurza, ale co nigdy nie jest samo uwielbieniem ani moralizatorstwem. Andrew P. Street z Time Out Sydney podsumował: ludzie, narysujmy tutaj linię na piasku. Albo to jest wasz ulubiony album tego roku, albo po prostu się mylicie. Prywatnie dla mnie to jest jeden z moich ulubionych albumów, bo to jest naprawdę dobra płyta. Oto utwory, które za chwilę dotrą do waszych uszu. Arming Eritrea, Chin Music, The Hope That House Built, Throwing Bricks at Trains, I'm Civil Service, Land of My Farmers, You Need Satan More Than He Needs You, That Damned Fly, Stand By Your Manatee, In Post In, Drink Nike i na koniec Leipzig Catholics. Posłuchajmy, grupa Future of the Left, rok 2009, płyta Travels with Myself and Another. Miłych wrażeń. Pamiętajcie, słuchać głośno.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Wenus i słuchacie Odlot na Wenus. Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś zapraszamy was na niezwykłą podróż dźwiękową przez świat jednego z najbardziej kultowych musicali ostatnich lat. Przygotujcie się zatem na pełną energii i ekstrawagancji audycję poświęconą ścieżce dźwiękowej z filmu Hedwig and the Angry Inch, który został nakręcony w roku 2001 i jest on reżyserii Johna Camerona Mitchella. Film powstał na podstawie sztuki teatralnej, również tego samego reżysera. No i muszę powiedzieć, zanim przysłuchamy z soundtracku, że ów musical jest kwintesencją rocka i opowiada historię genderqueerowej niemieckiej wokalistki, która należy do fikcyjnego zespołu rockowego. Tutaj mam też taką ciekawostkę ze świata muzycznego, że David Bowie był producentem filmu, a uwierzcie mi, że w tej produkcji nie brakuje glam rockowego twistu. Zanim przesłuchacie ten niesamowity soundtrack, bo oczywiście ta audycja ma się składać głównie z dobrej muzyki, z dobrych ścieżek dźwiękowych, a nie paplaninie, to muszę wam powiedzieć, że postać Hedwigi została zainspirowana realną postacią, którą reżyser John Cameron Mitchell spotkał jako dziecko. Ponieważ jego ojciec był generałem dywizji amerykańskiej, który niegdyś dowodził amerykańskim sektorem okupowanego Berlina Zachodniego, zatrudnił niemiecką opiekunkę, która od czasu do czasu dorabiała jako prostytutka w Kansas City. I tą właśnie kobietą się zainspirował John Cameron Mitchell, żeby stworzyć film Hedwig and the Angry Inch. Zaczynamy naszą podróż od pierwszego utworu z filmu, który wraz z jego barwnym, wizualnym światem stanowi niezwykłe doświadczenie dla zmysłów. Proszę, przysłuchajcie Tear Me Down, który otwiera cały musical i z pewnością wprawi was w niezwykły nastrój tej opowieści.

Peace to the rock star. He took the good stuff.

0: Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej niezwykłej dźwiękowej podróży. Mam nadzieję, że ścieżka dźwiękowa z filmu Hedwig and the Angry Inch zainspirowała Was i dostarczyła wielu emocji. Zapraszam Was również na... w której będzie odlot na Wenus, jak zawsze, i będziemy wspólnie przesłuchiwać kolejnego soundtracku. Zachęcam Was również do śledzenia mnie na moim Instagramie o nazwie Venus Groove, a także aktywności na social mediach Radia Odzew. Trzymajcie się i bawcie się bezpiecznie. Cześć!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Jeżeli dobrze policzyłem, to jest was 8, a zespół nazywa się 12. Skąd ta nazwa?
1: Wbrew pozorom nie ma to nic wspólnego ze stanem osobowym zespołu. Po prostu jesteśmy żołnierzami 12. Dywizji Zmechanizowanej imienia Armii Ludowej w Szczecinie. Jesteśmy zespołem estradowym tej dywizji.
2: Każdy z nas interesuje się inną muzyką. Część starała się zaczynać od muzyki poważnej. Czasami się nam to przydaje na próbach, wiadomo. I staramy się to wpleść po prostu w nasz program. Każdy swoje dodatki tutaj właśnie demonstruje. Powstaje po prostu wspólny program.
1: Dwunastka istnieje już dosyć długo.
0: To znaczy?
1: No prawie ponad 7 lat.
2: Tak.
1: My jesteśmy w wojsku, niektórzy z nas są półtora roku i zdążyliśmy zaśpiewać w Gubinie drugie miejsce w ogólnopolskim przeglądzie zespołów amatorskich estradowych Wojska Polskiego z utworem, z rock-operą napisaną przez naszego już teraz byłego szefa, kapitana Andrzeja Kolendo. I to był nasz najważniejszy ostatni sukces.
0: A najbliższe plany to?
1: No to przygotowanie do eliminacji do Kołobrzegu.
3: O matko ziemio, która kołyszesz do snu spadający liść. Świętej pamięci Rock Stafford, bohater czasu pokoju. Antony Warwick zginął w hańbie. Wielebny Morgan, Albert MacGregor. Hara.

Sam wiatr, który poruszał stronicami księgi, przywiał hostię w ręce nowego prezydenta. To ten sam wiatr, te same trupienie.

człowiek o ego, ludzika z klocków Lego, napotyka człowieka o ego wielkości Syberii. To jest ciekawa historia, to jest historia fascynująca, ale nie chcę poznawać jej końca. To ten sam wiatr, to ten sam. To ten sam Jaruzelski i ten sam Wałęsa. To ten sam wiatr, ten sam. To ten sam wiatr.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lucia Zarate, Meksykanka, odnotowana w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlżejsza osoba dorosła, u której dokonano pomiaru wagi ciała. W wieku 17 lat ważyła 2100 gram. Kobieta urodziła się w 1864 roku. W książce z 1876 roku opublikowanej przez Oxford University omówiono wizytę u Zarate złożoną przez kilku lekarzy, którzy nie mogli z pewnością zweryfikować, czy ma 12 lat, ale dzięki jej rozwojowi dentystycznemu mogli ustalić, że ma co najmniej 6 lat. Cierpiała na rzadką chorobę określaną w terminologii medycznej jako MOPD2, osteodysplastyczną karłowatość pierwotną Majewskiego typu drugiego. Była też pierwszym udokumentowanym przypadkiem tego schorzenia. Wzrost i waga, które osiągnęła w pierwszym roku życia, nie uległy większym zmianom przez całe jej życie. Lucia miała 51 cm wzrostu, a obwód jej łydki nie przekraczał 10 cm. Jednak kobieta cieszyła się dobrym zdrowiem. Oprócz ojczystego języka hiszpańskiego posługiwała się także w niewielkim stopniu angielskim. W 1881 roku udała się w podróż do Wielkiej Brytanii, gdzie została przyjęta na audiencję przez królową Wiktorię. Urządzone w domu rodzinnym Lucji w Campo Ala muzeum eksponuje rzeczy osobiste i pamiątki z jej występów.

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu. Very serious.

too. The custom ones to choose to go and break up.

Ale żeż ładnie wyjechał teraz Peace the Resistance na przywitanie. Minimalnie mnie nie było ostatnio, ale to z przyczyn niezależnych ode mnie, więc postaram się naprawić, zwłaszcza pozdrawiam Pawła, który napisał do mnie na Facebooku. Nie mogę używać tych słów w radio, no ale cieszę się, że chociażby ktoś czasami do mnie pisze. Więc zapraszam do odsłuchania Brzęku Żelaznej Kurtyny we wtorek.

No dobra, kończymy z tym, bo u mnie ostatnio trochę nerwowy i bardzo szybki czas, więc zapraszam do bardziej garażowych brzmień i dosyć szybkich brzmień. I na początek, oczywiście, jak to bardzo uwielbiam, multiinstrumentalista Cat House. Naprawdę bardzo przyjemna, szybka i głośna płyta.

I Wanna Bite Ya od Cat House. Jak dla mnie to jest muzyczny altruista, który na przełomie bodajże 3 lat ma kilka płyt, które są wszystkie w wolnym dostępie i nie należą do żadnej wytwórni. I dlatego szable w dłonie, punkowcy, i wspierajmy takich świetnych muzyków, żeby mogli cieszyć wszystkich nas dalej.

Poprzednie Easy Play o nazwie Manic Cat House'a okazało się na takich wytwórniach jak Harry Records i Rip Records. Oczywiście dupa z fizycznym nośnikiem, więc ta płyta o nazwie Oops, która dla mnie już jest prawie long playem. Mam nadzieję, że się okaże na jakimś z tych labeli i już chociażby na kasecie.

Totalnie odjechany typ Cat House z płytką Ups, kolejny jego Easy Play. No a my ciśniemy dalej, Garage Punk, więc następnym zespołem będzie Groind.

Totalnie świeży, nowy, niezgrany jeszcze zespół. Totalnie pierwsza ich płyta, Easy Play, self-titled, a jakie toż naprawdę jest dobre.

Kurde, wypadło mi z głowy powiedzieć, że chłopaki się wydali na X-Tereo Records i cała ta płyta dostępna jest na bardzo fajnej kasecie za jedyne parę eurosów, więc zapraszam serdecznie. Trzymam kciuki, nie bądźcie skąpi.

No i jeszcze raz dla wszystkich to był zespół Grind. Nareszcie coś ruszyło na rosyjskiej Republice Sacha, czyli na Jakutii, gdzie istnieje jeden z najbardziej izolowanych punkowych społeczeństw, czyli Juna z Siewiera. No i dalej zespół Drones, szurnięci jakutianie.

No i słuchajcie, sytuacja jest na tyle gówniana, że większość artystów labelu Juna z Sieveru musiało wyemigrować do Kazachstanu z powodu antywojennych manifestacji. Dlatego w tej sytuacji wydaje mi się, że tu chodzi już nie tylko o muzykę, lecz o ideę, więc każdy musi włożyć swój wkład w pomoc takim ludziom.

No i moim zdaniem do zespołu Drones nie może zabraknąć zespołu Disorder z płytą Nuclear Deterrent.

Prawda, że bardzo wyczuwalne jest, że płyta była nagrana jednym ciągiem w jednym pomieszczeniu bez należytego masteringu. Jak dla mnie petarda, zwłaszcza na moje ostatnie humorki.

Dobra, wydaje mi się, że to jest chwila na odpoczynek, bo dalej jest zespół, który nie trzeba za bardzo przedstawić. To jest nowa płyta od Mamalek, bardzo mi bliska i bardzo ją uwielbiam, więc po prostu pozwolę sobie puścić jeden bardzo fajny kawałek. Płyta wyszła dopiero parę dni temu, więc zapraszam do odsłuchania.

No i już czuję, że wszyscy odpoczęli, więc został nam tylko jeden zwariowany zespół. No a dalej mało niespodzianka na sen, więc zapraszam na Citric Dummies.

Płyteczka ostatnio się okazała na francuskim Idiot Tape Records. Citric Damis, Trapped in a Parking Garage.

No i ja już się zmęczyłem. To byli Citric Dummy, Stray Petty na Parkit Garage. No a dalej spróbujemy mały eksperyment, bo nie tylko punkiem się żyje, dlatego Paloma Flash ze swoją płytą Songs for the Bed.

Mm-hmm.

Paloma Flash, Bedroom, Dub na dobranoc. Ja z wami się żegnam. Z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Hej.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Otwarte okno. Słuchowisko Heleny Sekuły.

0: Dyżurny służby kryminalnej, kapitan Wysocki, słucham.
1: Mówi dyspozytor pogotowia milicyjnego. Śmiertelny wypadek na Mokotowie, ulica projektowana 6. Zatruła się gazem Matylda Grzesik. O zdarzeniu powiadomiła sąsiadka Małgorzata Wolska o godzinie 12.15. Skierowałem tam lekarza i załogę radiowozu.
0: Dziękuję, przyjąłem. Co uba, jedziemy.
2: Tak jest, panie kapitanie.

0: To pani zawiadomiła pogotowie?
1: No tak, ja mieszkam naprzeciwko i na klatce poczułam gaz, więc zadzwoniłam do Matyldy i potem ruszyłam klamkę, drzwi się same otworzyły, no to wyszłam. Gaz buchnął, aż się w głowie zamąciło. No to jak zobaczyłam ją na krześle, siedziała w kuchni, wie pan, ubrana, tuż obok piekarnika. No strach mnie zdjął i zadzwoniłam. I powiedzieli, żeby nic nie ruszać. No.
0: Okno to chyba kazali pani otworzyć.
1: A może i tak, tylko że ja wpadłam w panikę, byłam jak z drewna, w głowie wata. Ale migiem był sierżant i doktor.
0: Skąd pani dzwoniła?
1: No to tu u niej jest telefon, w pokoju.
0: Pani zaczeka w przedpokoju. Souba? Aparat, flash, najpierw sfotografujemy kuchnię. Chodź. Dobra. Teraz fotografuj ten bałagan w zlewie. Mhm. Idziemy do pokoju.
2: Są już sanitariusze z medycyny sądowej, chcą ją zabrać.
0: Niech poczekają, aż skończymy oględziny. Trzeba będzie porozmawiać z lekarzem, żeby rano był gotów protokół sekcji zwłok. A teraz dalej.
3: Oho, wypito tu sporo.
2: Śliwowica, jarzębiak, żytniówka. W popielniczkach karmeny, sporty, silezje i chyba tytoń fajkowy.
0: Pani Wolska?
4: Jestem, proszę.
0: Kto ze znajomych Matyldy Grzesik pali fajkę?
1: A to ten pan Andrzej, taki młodzik, o swojej powagi tą fajką dodaje. Tak pyka jak bosmat. Teraz młodych taka moda.
0: To dobry znajomy tej Grzesik?
1: To taki doskakiwacz, tyle że regularny. Taki młody, z lokami. Ona już koło 30 kobieta była.
0: Jak on się nazywa?
1: Ligocki. Oni razem z Matyldą pracowali. Ona za barmankę we Flamingo, a Andrzej w orkiestrze, wie pan, perkusista, to jest elegancki lokal. Ja tam właśnie za starszą pokojówkę jestem w hotelu, bo Flamingo to ich hotel też. Tak.
0: A wie pani, kiedy on ostatnio był u Matyldy?
1: Wczoraj. Wczoraj, 30 listopada, to wypada Andrzeja, no i Andrzejki się obchodzi. Wie pan, no, ten wosk się leje, takie wróżby różne, więc ta bidulka Andrzejki wyprawiła, że niby tradycja i solenizant był i no, szklanki jej pożyczyły.
0: Kto jeszcze był na Andrzejkach?
1: Pani Krysia Zalewska.
0: Zalewska.
1: Też z Flamingo, w duecie tańczy. No, Andrzej Ligocki i pan Owczarz, ten Adam ma na imię, no. Adam. Starszy, taki stateczny gość.
5: Kapitanie?
0: Tak?
5: No niech pan spojrzy. Tapczan nietknięty, a na wersalce pognieciona pościel. Poduszka pobrudzona kredką do warg. Po pierniczce duży pet karmena też ze śladami kredki.
0: Pościel świeżo powleczona.
5: I zimno w tym pokoju, okno otwarte na oścież.
0: Na wersalce ktoś musiał spać, albo przynajmniej leżeć. Pościel pomięta. Pani Wolska!
1: Że co, proszę?
0: Pani otwierała okno w pokoju?
1: Ja, jak z kuchni gaz na mnie buchnął, to tylko wpadłam do telefonu. A ja nic nie ruszałam. No to z tego strachu, tej ciekawości nie miałam.
0: Gdzie sypiała Grzesik? Na tapczanie czy na wersalce?
1: Ja nie wiem. No pewnie na wersalce.
0: Co pani jest?
1: Nie, nic. I mi się tak słabo zrobiło. W oczach mi pociemniało.
0: Dziękuję pani, dziękuję. Jutro proszę przyjść do Pałacu Mostowskich, spiszemy protokół.
1: Do widzenia.
2: Spłoszyła się, gdy zapytałeś, gdzie sypiała Grzesik.
0: Tak, zauważyłem. Pewno coś kręci, dlatego.
2: Myślę.
0: Tak. Okno otwarte na całą szerokość. Ktoś, kto tu spał, zadbał o dopływ świeżego powietrza.
2: Tak.
0: Przy zamku są świeże rysy, a i sam zamek chyba uszkodzony.
2: Stolarka dosyć tandetna. To i okno spaczone.
5: Ten ktoś miał trudności z otworzeniem, pomógł sobie ostrym narzędziem.
0: Skontrastuj te rysy bocznym oświetleniem i skadruj na jednym planie razem z zamkiem.
2: Dobra.
0: Ramy i parapet opyl argentoratem. Powinny być ślady rąk. Zastanawiające, kto otworzył to okno.

0: Zidentyfikowałem Andrzejkowych gości Matyldy Grzesik. No. Tej Krystynie Zalewskiej tancerce zostawiłem wezwanie na drugą. Adama Owczarza sam przywiozłem z domu, natomiast bieda z Andrzejem Ligockim, tym perkusistą. No. Nie ma go. Matka twierdzi, bo on mieszka z matką, że wyjechał w środę 1 grudnia. Podobno szuka nowej pracy. No. We Flamingo wymówił 2 tygodnie temu. W lokalu powiedziano mi, że planował wyjazd na sezon do jednej z modnych górskich miejscowości. Wysłałem depeszę do Wrocławia, Krakowa. Kazałem go szukać.
1: Tak. Z protokołu sekcji zwłok wynika, że śmierć Matyldy Grzesik nastąpiła w nocy z 30 listopada na 1 grudnia, między 12 a 1. Wolska zawiadomiła pogotowie o wypadku 1 grudnia o 12 w południe.
0: Przyczyna śmierci?
1: Zatrucie gazem. 80% tlenkowęglowej hemoglobiny we krwi. Śmierć nastąpiła we śnie. W czasie sekcji stwierdzono również, że wieczorem musiała przyjąć jakiś silny środek nasenny. Natomiast eksperci nie znaleźli jego śladu w żadnym naczyniu. Z tym, że kryształowe szklanki i dzbanek z tego kompletu od sąsiadki były starannie umyte, a inne naczynia nie. Może właśnie w dzbanku był środek nasenny?
0: Zaaplikowano go wszystkim gościom?
1: Może tylko niektórym. Ale brakuje nam jednej osoby. Przecież nakryć było 5.
0: No zaraz, Owczarz, Krystyna Zalewska, Andrzej Ligocki, Grzesik. No tak, rzeczywiście brakuje.
1: Jak długo pracowała ta Grzesik we Flamingo?
0: 2 lata.
1: Co wiemy o Adamie Owczarzu?
0: Jest szatniarzem w tym samym lokalu. Opinię ma dobrą, spokojny, sumienny. Ale co go łączyło ze zmarłą, no, trudno powiedzieć.
1: Rywalizował z Ligockim?
0: Nie, raczej nie. Plotka głosi, że starał się o względy sąsiadki tej Wolski. Wygląda na to, że najdłużej znała ją Wolska. Sprowadziły się do tego bloku 5 lat temu. Ligocki pracował we Flamingo dopiero od roku. Owczarz niespełna 2 lata.
1: Dobrze, zawołaj go, trzeba z nim porozmawiać.
0: Tak.
2: Panie Owczarz! Niech pan chodzi.
1: Proszę, niech pan siada. Panie Owczarz, pańska znajoma Matylda Grzesik nie żyje.
3: No tak, wiem o tym. W lokalu aż huczy od plotek.
1: Skąd pan znał panią Grzesik?
3: Z Flamingo.
1: Kim był dla Matyldy Grzesik Andrzej Ligocki?
3: No, podobno mieli się pobrać.
1: Był pan na Andrzejkach u Matyldy. Kto jeszcze tam był?
3: No, Krystyna Zalewska.
1: Tak?
3: Też koleżanka z pracy. Ligocki i... O, pani Wolska, sąsiadka.
1: O której państwo wyszli?
3: Ja z Andrzejem koło 11. Pani Wolska wyszła z nami. Krystyna... Krystynie zaszkodziła wódka. No to młoda dziewczyna, nie nawykła do alkoholu. No więc Krystyna musiała się położyć. No, gdy wychodziłem, leżała na wersalce.
1: To dużo państwo wypiliście?
3: No w ogóle były 3 butelki wódki i w zasadzie piłem tylko ja i Andrzej. No, dlatego my dwaj wyszliśmy tak wcześnie.
1: Gdzie się pan rozstał z Andrzejem?
3: Zabrałem go do siebie. Andrzej był pijany, mówiąc prawdę. I na mnie wódka mocno podziałała. Na Ligocki mieszka na Nowym Brudnie. Obawiałem się puścić go samego tak daleko.
1: Kiedy Ligocki wyszedł od pana?
3: No, godziny nie sprawdzałem, ale chyba przed 4, bo było jeszcze ciemno i tramwaje nie jeździły. No pod Okrem mam linię tramwajową.
1: Dlaczego wyszedł tak wcześnie?
3: A nie wiem. Nie rozmawiałem z nim. Bo byłem zbyt senny.
1: Czy Grzesik używała środków nasennych lub uspokajających?
3: Nie mam pojęcia, panie kapitanie.

0: Pani Zaleska, tak?
1: Tak.
0: Czy pani już wie, że Matylda Grzesik nie żyje?
1: To straszne, dowiedziałam się o tym w lokalu.
0: Chyba pani ostatnia widziała ją żywą. Kiedy panie się rozstały?
1: Pan Owczarz i Andrzej wyszli pierwsi. Z nimi pani Małgorzata. Ja byłam oszołomiona alkoholem. Nawet się położyłam, ale około pierwszej wstałam. Matylda była w kuchni, robiła sobie herbatę i pożegnałam się i wyszłam.
0: Około pierwszej. A w jakim nastroju była Matylda tego wieczoru?
1: Nieszczególnym. Zdaje się, że pokłócili się z Andrzejem.
0: Dlaczego Andrzej zwolnił się z Flamingo?
1: Chciał uciec od Matyldy. Ona miała bardzo trudny charakter. Robiła mu ciągle sceny.
0: Sądzi pani, że odebrała sobie życie?
1: To możliwe, bo kilka razy groziła Andrzejowi samobójstwem.
0: Skąd pani wie?
1: Od niej. Czasami mi się zwierzała.
0: To nie jest samobójstwo. Matylda Grzesik została zamordowana.
1: To niemożliwe. No, kto by mógł ją zamordować?
0: Zawsze sypia pani przy otwartym oknie?
1: A co to ma do rzeczy?
0: No a teraz tak naprawdę. Kiedy pani wówczas wyszła od niej?
1: Przecież już powiedziałam.
0: Tylko nieprawdę. To dziwne. W pokoju, gdzie pani spała, było szeroko otwarte okno, a drzwi od pokoju i kuchni szczelnie zamknięte.
1: Nie zabiłam Matyldy. To na pewno samobójstwo.
0: Dlaczego pani kłamie? O godzinie pierwszej Matylda już nie żyła. Stwierdza to protokół sekcji zwłok.
1: Tak, naprawdę to... Wstałam dopiero około czwartej. Obudziło mnie straszne zimno. Byłam oszołomiona, miałam okropne mdłości i chciałam wyjść do łazienki. Wtedy w przedpokoju poczułam gaz i... Potem zobaczyłam Matyldę.
0: Dlaczego pani nie zawiadomiła milicji? Przecież w pokoju jest telefon.
1: Przestraszyłam się. Myślałam tylko, żeby uciec. Bałam się, że będzie na mnie.
0: Tam oprócz zasuwy jest zamek Jale. Czy drzwi się zatrzasnęły? Proszę sobie dobrze przypomnieć.
1: Z całą pewnością się zatrzasnęły.
0: Czy Matylda używała środków nasennych?
1: Nic mi o tym nie wiadomo, ale raczej nie.
0: Proszę mi powiedzieć, czy Adam Owczarz rywalizował z Andrzejem o względy Matyldy?
1: Nie. On był blisko z Wolską, ale często bywał u Matyldy i Wolska czasami bywała zazdrosna.
0: Andrzej Ligocki miał klucze od mieszkania Matyldy, tak?
1: Nie wiem, ale Wolska je miała z pewnością. Niech pan tak na mnie nie patrzy, teraz nie kłamie. Małgorzata sprzątała u Matyldy.

0: Pani Wolska, była pani na Andrzejkach u Matyldy?
1: No byłam, ale krótko. Ja nie powiedziałam panu za pierwszym razem. Wstydziłam się, bym się spiła. I bym się musiała przyznać.
0: A teraz się pani nie wstydzi?
1: Wstydzę się. Ale co zrobić, jak pani tak wie?
0: Wszyscy się tak spili?
1: Nie, najbardziej to pani Krysia. Położyłam ją na Wersalu.
0: I otworzyła pani okno?
1: Nie. Ja okna nie otwierałam, nie. Ani wtedy, ani później. I ziąb taki była, Krysia, i tak miała dreszcze, febra ją trzęsła.
0: Pani już była, jak Andrzej pokłócił się z Matyldą, prawda? O co im poszło?
1: Ja nie wiem dokładnie. Ja byłam wtedy w kuchni, ale ona chciała, żeby on się zdeklarował. A on, że z taką... Nie będzie, no wie pan, jak ją uczciwszy uszy nazwał. Nie, dziewczyna była z niej dobra, z kościami, świeć pani nad jej duszą, ale... Też lubiła mężczyzn za dużo naraz i chciała mieć przy sobie i nimi kręcić.
0: O pana owczarza poszło?
1: Ta madama też kokietowała, ale on mężczyzna stateczny, to tam głowy mu nie zawróciła. Charakter już taki miała, że lubiła mężczyzn. A jeszcze i napuszczała jednego na drugiego, a chłop panie tego nie lubi. Kobietę dla siebie tylko chce mieć, jak nie, to się zbiesi. No takim sposobem żaden przy niej długo nie wytrzymał. Był podobno przecież jej syna dama. Ale takie mu numery robiła, że powiedział cześć.
0: A gdzie on teraz jest?
1: To ja nie wiem.
0: Kiedy pani wyszła od Matyldy tego wieczoru?
1: No jak Adam zabrał Andrzeja? Pomógł mu wyjść, bo ledwo na nogach mógł stać. Obaj ledwo na oczy patrzyli. Ale Adam lepiej się trzymał. Wiadomo, panie kapitanie, starsze pokolenie, mocniejsze.
0: Co pani robiła potem?
1: Nie, położyłam się zaraz. I sen mnie zmorzył. Ocknęłam się dopiero 8. Niedobrze się czułam. Wypiłam gorzkie herbaty i też mi nie pomogło. Koło 12 się zwlokłam. Myślę, zajrzę do Matyldy, jak one tam z Krysią się mają. No i wtedy poczułam gaz. No resztę pan wie.
0: Drzwi sama pani otworzyła, prawda? Ma pani klucze od jej mieszkania?
1: No tak naprawdę to mam. Że sprzątałam u niej bieliznę, do prania nosiłam. O, proszę, to są te klucze od zasuwy i ten jest od jalki. No, ale nie przyznałam się tak z pierwszego strachu.

0: O co chodzi, kapitanie? No, taniacy mnie jako prycha w Zakopanem capnęli, do samochodu zapakowali...
1: Matylda, Grzesik nie żyje. Zatruła się gazem.
0: Co? O, to paskudna sprawa. Ale, panie kapitanie, ja jej od swoich imion nie widziałem.
1: Nazajutrz pan wyjechał. Dlaczego tak nagle?
0: No, ja dawno się nosiłem z tym zamiarem. Chciałem na jakiś czas zmienić klimat.
1: Klimat? Warszawski przestał pan odpowiadać.
0: Nie, szczerze mówiąc, to ja chciałem wymanewrować się... No, wymanewrować się spod wpływu Matyldy, a w Warszawie to było niemożliwe.
1: Trzeba było aż uciekać do innego miasta?
0: No, ja musiałem, no, męczyła mnie cały rok. No, panie kapitanie, no, ja panu powiem, to nie było życie, no. Nieustająca huśtawka, nastroje, groźby, podejrzliwość. Ja nie wiem, może jestem mięczak, ja... ale nie mogłem powiedzieć jej prawdy, no. Ja tylko się rozbeczała, to łamałem się i wszystko zaczynało się od początku. Czy ona popełniła samobójstwo?
1: Została zamordowana.
0: I co? Co pan sądzi, że to ja?
1: Czy Zenona Owczarza, syna Adama Owczarza, pan zna?
0: Nie, ale Matylda raz wspominała. Tak. Mówiła, że złamał jej życie i siedzi w sztumie po dużym wyroku. Prosiła zresztą, żeby nikomu o tym nie mówić. Ale kapitanie, no to naprawdę... To była mitomanka, jak ona sobie wypiła, to opowiadała niestworzone historie. Przecież...
1: Przepraszam pana, proszę na chwilę wyjść do sekretariatu. Dzień dobry, pułkowniku. Potrzebuję zaraz akta kontrolne sprawy Zenona Owczarza. To ta historia sprzed 5 lat. Oczywiście, potem odeślę. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę, panie Ligocki. Proszę mi powiedzieć, czy był pan zazdrosny o przeszłość Matyldy?
0: O przeszłość? Starczyło teraźniejszości. Chociażby ten Adam Owczarz właśnie. Niby przychodził do sąsiadki, a wciąż go było pełno w domu Matyldy. Ja naprawdę już nie bardzo wiedziałem, czy to mężczyzna sąsiadki, czy mój szwagier. No, przepraszam pana, ale rzeczywiście jego rola wydawała mi się dwuznaczna. Cholernie mnie to drażniło i paskudnie się czułem w takim układzie.
1: Jak odnosił się Owczarz do Matyldy?
0: Poprawnie. Tak, ale ona go wygrywała przeciwko mnie. Wie pan, coś w tym guście. Popatrz, Markaczu, gdybym chciała, to miałabym tego ostatecznego faceta. No wie pan, Owczarz jest przystojny i wcale nie wygląda na tę swoją 50.
1: A według pana coś ich łączyło?
0: Nie wiem. Raz to wydawało mi się, że tak, innym razem, że nie. Taki upokarzający układ wreszcie mi przeszło i żeby nie słuchać lamentów, to miałem zamiar przez sezon być zakopanym. No, tym bardziej, że w Warszawie to nie znalazłem dla siebie roboty.
1: Owczarz był panu niechętny?
0: Nie. Nie, raczej przyjazny, taki wie pan, coś jak starszy kolega. Czasami tylko odradzał mi związek z Matyldą, ale to tak mimochodem. Raz go nawet zapytałem wprost, czy mu nie przeszkadza.
1: No, jak zareagował?
2: Melduję się z aktami, kapitanie.
1: No, na razie dziękuję panu, panie Ligocki. Ale proszę nigdzie nie wyjeżdżać.
0: Dobrze, proszę pana. Do widzenia.
3: Owczarz junior rzeczywiście od 5 lat siedzi w sztumie. Dostał 15 lat za napad na filię banku w Dębach pod Warszawą. Schwytano go podczas pościgu wraz ze zrabowanymi pieniędzmi. Cały łup odebrano jednak podczas napadu. Został zabity konwojent z pistoletu Walter kaliber 9. O, w aktach tutaj jest koperta. Z 2 łuskami z tego pistoletu. Przy Zenonie Owczarzu broni nie znaleziono. No cóż, prawdopodobnie strzelał wspólnik Owczarza, któremu udało się zbiec. Zenon Owczarz zarówno w czasie śledztwa, jak też podczas rozprawy upierał się, że nic bliższego o wspólniku nie wie. No, w każdym razie tego człowieka nikt nie widział. Świadkowie wspominali o młodej kobiecie, którą na godzinę przed napadem widziano w banku.
1: O, spójrz. Próbowano nawet odtworzyć jej wygląd za pomocą portretu rysunkowego.
3: Co?
1: O, a tu mamy fotografię tego portretu, widzisz? Słuchaj, daj no zdjęcie tej barmanki.
3: Proszę. Kapitanie, przecież to ta sama twarz. No?
1: Tak, rzeczywiście uderzające podobieństwo do Matyldy Grzesik. A jeśli to tak, jeśli to ona była wspólniczką młodego Owczarza, to... No jak myślisz? Co mógł robić stary?
3: Stateczny, godny, spokojny. We Flamingo pracuje dopiero 2 lat. Jego życiorysu nie badaliśmy.
1: No to później. Suba, zobacz, kto z naszych chłopców jest na miejscu. Trzeba natychmiast jechać na rewizję do Adama Owczarza.
3: Tak jest, kapitanie.

0: Zakład kryminalistyki przyspieszył nasze ekspertyzy. Oto są, kapitanie.
1: Tak. Łuski znalezione na miejscu napadu na bank w Dębach wystrzelone zostały z pistoletu Walter kaliber 9 znalezionego podczas rewizji u Adama Owczarza. Tą zastrzelił strażnika.
0: Tak.
1: Od tego się nie spodziewałem. Linie papilarne pozostawione na oknie w mieszkaniu Matyldy Grzesik są odciskami palców Adama Owczarza.

0: Panie Owczarz, jest pan podejrzany o to, że 5 lat temu razem z synem Zenonem i Matyldą Grzesik dokonał pan napadu rabunkowego w Dębach.
1: Ja? Ale skąd, panie kapitanie?
0: Poznaje pan ten pistolet? Znaleziono go w pańskim mieszkaniu podczas rewizji. Z tego pistoletu strzelano do strażnika. To pan go zastrzelił, ubezpieczając syna.
1: Pistolet poznaję, ale zarzut... Zarzut jest nieprawdziwy.
0: Sądzi pan, że postawiłem zarzut, nie mając dowodów? Mamy orzeczenie biegłych dotyczące łusek. Pochodzą z tego samego pistoletu. No i co? Teraz będzie pan mówił? Uprzedzam, że zaprzeczanie oczywistym faktom pogarsza pańską sytuację.
1: Panie kapitanie, ja go nie chciałem zabić. To stało się wbrew mojej woli. Chciałem uchronić syna.
0: Jaką rolę w czasie napadu odgrywała Matylda Grzesik? Chodzi mi oczywiście o całokształt sprawy. Wiemy przecież, że tam była. Dysponujemy zeznaniami świadków, którzy rozpoznali ją z fotografii.
1: To wszystko przez tę dziewkę. Taka była pazarna, wszystkiego jej było mało. To jej pomysł. Zmarnowała mi chłopaka.
0: Pytam, jaka była jej rola podczas napadu?
1: Stała na Lipku, no. Była obserwatorem. Ale pierwsza zwiała, rozumie pan? Puściły nerwy i stąd to nieszczęście ze strażnikiem. Gdyby uprzedziła sygnałem, jak było umówione, mój syn by uciekał. Ja nie musiałbym strzelać. Jeśli bym go nie uprzedził, to konwojent strzelałby do syna.
0: Rodzinny gang pan założył, panie Owczarz. I z tego wszystkiego syn trafił na długie lata do więzienia.
1: Ale żyje. A tej Grzesik musiałem pilnować, aby się nie wygadała. Jej milczenie było gwarancją mojej wolności. Tylko, że ona znalazła sobie innego mężczyznę i do tego takiego smarkacza.
0: I wtedy zląkł się pan o własną skórę, prawda?
1: Ale panie kapitanie, ze śmiercią Grzesik nie mam nic wspólnego.
0: Znów pan kłamie. Mam tu następną ekspertyzę, panie Owczarz. Oto ślady pańskich rąk. Wie pan, na oknie w pokoju. To znaczy, że właśnie pan otworzył to okno. Oczywiście po odkręceniu gazu w kuchni. A teraz słucham dalej, ale tylko prawdy.
1: Powiem prawdę. Musiałem ją usunąć. Ona czepiała się każdego mężczyzny. Bałem się, że się w końcu komuś zwierzy, no więc dałem im środek nasenny.
0: A dlaczego wszystkim?
1: No bo nie udało mi się wsypać go do szklanek, więc wsypałem do dzbanka z oranżadą. Ale on, ten środek, zbyt szybko podziałał. Tę tancerkę momentalnie zwalił z nóg. A tego szczeniaka ledwo wyprowadził. Wziąłem go do domu, no bo przecież musiałem mieć alibi.
0: Kiedy pan zabrał klucze od mieszkania Matyldy?
1: Gdy wychodziłem z Ligockim. To nie było trudne, oni wszyscy byli bardzo oszołomieni tymi proszkami i alkoholem.
0: A kiedy Ligocki już u pana usnął, wrócił pan do mieszkania Grzesik. Co pan robił dalej? Słucham.
1: Już niewiele było do zrobienia. Wystarczyło odkręcić tylko kurek od piecyka, bo Matylda usnęła w kuchni na siedząco.
0: Co było dalej?
1: No już wszystko pan wie. No musi mnie pan męczyć.
0: Muszę. Muszę wiedzieć, co pan robił dalej.
1: No szczelnie zamknąłem drzwi do kuchni. Przedtem umyłem szklanki i dzbanek po oranżadzie, żeby nie został ślad po proszkach. Ale pożałowałem tej tancerki. Młoda dziewczyna. Ja nic do niej nie miałem. No to otworzyłem okno w pokoju na całą szerokość i zamknąłem dokładnie drzwi do pokoju. Byłem spokojny, że gaz jej nic nie zrobi. I zgubił mnie ten ludzki odruch, panie kapitanie.

0: Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko Heleny Sekuły Otwarte okno. Obsada: Małgorzata Wolska, Zofia Rysiówna, Krystyna Zalewska, Jolanta Wołejkówna, Andrzej Ligocki, Marek Prepeczko, Adam Owczarz, Józef Nowak, kapitan Wysocki, Józef Nalberczak, porucznik Sołuba, Wojciech Durjasz, głos Andrzej Polanowski. Reżyserowała Zofia Rakowiecka, realizacja akustyczna Sławomira Pietrzykowskiego.
1: Radio Odzew, głos wolnego świata w Twoim domu.

Dziękuję.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stefan Karwowski i przedstawiam Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Rob Zombie. Po wydaniu czwartej epki, White Zombie przykuło uwagę Geffen Records, która w 1992 roku wydała ich trzeci album studyjny, La Sexorcisto, Devil Music Volume 1. Album ten sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy w USA, stając się przełomowym hitem zespołu. Czwarty i ostatni album White Zombie, Astro Creep, 2000, Songs of Love, Destruction and Other Synthetic Delusions of the Electric Head, został wydany w 1995 roku i spotkał się z uznaniem krytyków i komercyjnym sukcesem, stając się ostatecznie ich najbardziej udanym albumem. Zespół wydał album z remiksami w 1996 roku i rozpadł się w tym samym roku, oficjalnie rozpadając się w 1998 roku. Rob Zombie rozpoczął pracę nad debiutanckim albumem w 1997 roku, Hellbilly Deluxe, 13 Tales of Cadaverous Cavortin Inside the Spookshow International, ukazał się w 1998 roku i sprzedał się w nakładzie ponad 3 milionów egzemplarzy. Zombie założył własną wytwórnię płytową, Zombiagogo Records w 1998 roku. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 2001 The Sinister Urge. Sinners Incorporation. Demon Speedin. Dead Girl Superstar. Never Gonna Stop, The Red Red Groovy. Iron Head. Go To, California. Feel So Numb. Transylvanian Transmissions Part 1. Bring Her Down, To Cryptown. Scum of the Earth. I na koniec House of 1000 Corpses Unholy Tree. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Stefan Karwowski.
2: Sin, sin, sin. You're all sinners. You're all going to the painful, everlasting, fiery hell.

tail and go in.

Let me give you all the sex you want. Oh, please.